po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Right. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

Można mruczeć jak mruczy Jason Derulo w tym numerze, ale można też się rozciągać jak kot, bo to już jest ta godzina, żeby wstawać. To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Klimer od razu na początek. Dzień dobry. I informacje, które są dzisiaj akurat bardzo hot, są bardzo gorące. Od dzisiaj jest CPN. I to nie chodzi o to, że wracamy do lat 80., tylko chodzi o to, że od dzisiaj ceny paliw niżej znowu funkcjonują przez dwa najbliższe tygodnie, więc opłacało się jeździć na rezerwie przez cały weekend. Dzisiaj można zatankować złotówkę taniej, ale ja nawet nie chcę słyszeć, co krzyczy stary w swoim Golfie, który do pełna zalał w piątek. O ludzie!

dobrze budzimy, co? A poczekajcie, jak usłyszycie kolejne hity, to się dopiero obudzicie. To Tobi Romeo i jego Fly High we Wstawaj, nie udawaj. A w RMF Max od razu dobre informacje. Emerytura idzie do góry. No, widzicie, takie rzeczy od samego rana i to w poniedziałek, chciałem zaznaczyć. ZUS automatycznie przeliczy emerytury. Będą one wyższe od 200 do 600 zł brutto miesięcznie. Tylko, że teraz pewnie myślicie, że co? Że mnie to nie dotyczy, tak? No, poczekaj. Teraz tylko 8 godzin w robocie, potem 30 lat, no i będzie.

Tak jak Lew jest król dżungli, tak Calvin Harris to jest król lata. Jego summer we Wstawaj Nie Udawaj. Tak, jeszcze przed godziną szóstą udało nam się zmieścić w ten poniedziałek. No i właśnie, już to powiedziałem, to bardzo brzydkie słowo. Bardzo brzydkie słowo na P, czyli poniedziałek. Ale spokojnie, my jesteśmy w RMF Max, my jesteśmy we Wstawaj Nie Udawaj, więc my was pytamy tylko o te ładne słowa. I jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki do nas, jeżeli nigdy jeszcze się nie zgłaszałeś, to zgłoś się właśnie teraz. Nagraj nam jakieś ładne słowo na P, a potem zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie. Więc nagrywaj teraz, wejdź na Messenger RMF Max, nagraj ładne słowo na P i potem czekaj, bo już za chwilę będziemy puszczać tylko ładne słowa na P.

0: Skukon Jonathan, ty masz powiedzieć przepraszam za spóźnienie? Wszystkich słuchaczy i Filipa Klibera też.
1: No.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: 6 minut już jest po godzinie 6. Natalia wszystkich przeprosiła i to też jest słowo na P w sumie, prawda?
0: Tak, tak. Stwierdziłam, że z tym słowem na ustach właśnie przyjdę. Nie nagram głosówki i powiem to osobiście po prostu. Czy ale to jest okej?
1: Przy okazji można też powiedzieć pardon, ale wy mówicie zupełnie inne słowa na P, bo wiadomo, poniedziałek to jest brzydkie słowo.
0: Bardzo
1: można powiedzieć
0: brzydkie.
1: Ja poniedziałek na przykład. A Oliwia ma propozycję?
4: Pieniądze, przelewy.
1: No pieniądze, przelewy, wiadomo. Już jest po 15, jest po 10.
0: Sort, tak.
1: Więc by coś się przydało. Ewelina?
5: Pomponik.
0: Ja uważam, że to jest bardziej zimowe słowo. Bardzo ładne, ale jednak zimowe, nie pasuje.
1: No to Anna ma odpowiedź.
6: Plaża na przykład.
0: O.
1: Więc moi drodzy, zapraszamy na plażę RMF Max.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: To Pik tam gra.
0: Proszę nie zapominać o Becky G, bo ona bardzo ładnie śpiewa.
1: To teraz ja przepraszam.

0: Kiedy Alex Warren pyta, jak to jest czuć, jak on śpiewa, to chyba możemy powiedzieć, że dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: To Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 6:16 na zegarach.
1: To są same pozytywne wibracje, to jest oczywiście poranek u nas. Jednocześnie przenosimy się na Podhale, przenosimy się do Zakopanego, bo tam powstał park Six Seven.
0: Przepraszam, Six and Seven.
1: On jest taki bardziej ekskluzyw,
0: bo tam sobie można robić fotki z brainrotami, krajobrazami, które są wygenerowane przez AI. Generalnie podobno raj dla dzieciaków. Mm-hmm. Tak mówią górale.
1: I to musiał wymyślić jakiś góral boomer.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Uruchamiamy najlepsze wakacyjne wspomnienia. To Ina i Gorąco, czyli Hot na 32 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: A jeżeli chodzi o tych, którzy poszukują najbardziej hot miejsc, to nie jesteśmy to my, ale są to polskie bociany, które ruszyły już w kierunku swojej zimowej destynacji, czyli Afryki, gdzie się będą wygrzebały też
0: wygrzebały
3: przede wszystkim. Natomiast co ja najbardziej kocham, to to, że część polskich bocianów ma zamontowane kamerki na klatach, tak, i można sobie podziwiać, gdzie aktualnie są, bo wrzucane są po prostu takie foteczki, czy to z jakiejś plaży, jak tam bociany sobie robią przystanek, czy to gdzieś sobie lecą. Jest to naprawdę jedna z moich ulubionych galerii, po prostu strona startowa na moim komputerze.
0: Więc jeżeli chcielibyście je teraz obejrzeć, to trzeba wpisać sobie platformę Only Bocians.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Kolega mi mówił.
1: To jest nowość RMF Max.
3: I to kolega ma abonament wykupiony tam, nie ty.
0: Nie, ja nie mam. Zalia, tylko kochaj mnie. Nowość u nas.

0: Jak to pan Axwell z Bonem przed momentem tutaj zaśpiewali. Cokolwiek cię nakręca, to jest wszystko
1: cokolwiek.
0: Git. Cokolwiek. To może być kawa, to może być poranek w RMF Max, to może być jeszcze coś innego, ale to są takie dwie najważniejsze rzeczy o tej
1: ekipa,
0: porze.
1: Ale przy okazji jest jeszcze zadanie o poranku do wykonania. Wy wiecie najlepiej, jaki opis byście sobie ustawili na gadu-gadu, gdybyście teraz gadu-gadu mieli, chyba że ktoś ma akurat gadu-gadu i cały czas korzysta.
0: My tam mamy
1: gadu-gadu.
0: Nieodpalone. Co prawda ja nie pamiętam hasła, ale podobno jest. Podobno działa jeszcze.
1: A teraz nagraj nam głosówkę na Messengera RMF Max. Zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz, nagrywasz głosówkę, wysyłasz do nas i przy okazji usłyszysz się na antenie. No, przepis na poranek po prostu. Najlepszy.
0: To przypomnijmy to zadanie bojowe. Gdybyś miał ustawić opis na gadu-gadu teraz, co by to było? Czekamy. RMF Max.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

Siemano. Powiem tak, teraz już jest dobrze, już mi się chce, ale o czwartej jak zadzwonił budzik, to mi się nie chciało. Pozdrawiam, świry.

0: cyklu numery, do których wciąż nie możemy się przyzwyczaić, ale budzą doskonale Alan Walker, Ava Max i Fate.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: No i co? No i sobie wstajemy 6.52 i mamy do was całą masę ważnych pytań. Na przykład, gdybyście teraz mieli ustawić opis na gadu-gadu, to co by to było?
3: Uwaga, mamy opis od Wojtka. Się mało zarabia, a żyje jak hrabia. To jest to, Wojtek, no wiadomo. Ekipa, przysyłacie nam najlepsze propozycje. Czas na kolejną. O, tylko czekajcie.
0: Czekaj, Roxana.
3: Roxana, dawaj Roxana.
4: Po 3 tygodniach urlopu właśnie jadę do pracy i odpowiedni opis na moje gadu-gadu to nie mów do mnie teraz.
0: Ja na początku myślałam, że cała ta głosówka jest opisem i się zaczęłam zastanawiać, jak ona by to napisała. No musiałaby tą trawą, wiesz, duża litera, mała litera, żeby to jakoś ściśniać.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jeżeli ekipa macie jakieś jeszcze propozycje, jakby wasz brzmiał opis dzisiaj na gadu-gadu, nagrywajcie głosówkę. Messenger RMF Max cały czas do waszej dyspozycji.
0: A teraz już pięknie płynie Dawid Podsiadło, a my razem z nim.

0: Jakie w miejscu? My tutaj pędzimy, płyniemy za 4 minuty, godzina 7 wybije, a to oznacza, że mamy dla was
1: najważniejsze
0: wieści,
1: informacje, oczywiście flash, sport i pogoda, wszystko u nas dostaniecie w komplecie punktualnie o 7, także nigdzie nie odchodźcie. Ej, gdzie idziesz? Zostań, halo.
2: Reklama.
3: Gastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
9: I po reklamie.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Punktualnie siódma i Monika Chrycko też punktualna ma dla nas najnowszy flash. Posłuchajcie.
4: A poranny flash zaczynamy od wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami, do którego doszło na Węgrzech w nocy z soboty na niedzielę. 12 osób zginęło, 10 jest w stanie ciężkim, pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. W najbliższych godzinach zapadną pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych, a także decyzja o tym, kiedy rozpocznie się kontrola w firmie transportowej, której autokar brał udział w wypadku. Jego przyczyny wciąż nie są znane. Dziś w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy. Do środy flagi państwowe na budynkach urzędu zostaną opuszczone do połowy masztu. To była kolejna niespokojna noc za naszą wschodnią granicą. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronów na Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. Jak na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Ta informacja na pewno ucieszyła wielu kierowców, bo wrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,37 zł. Co na to kierowcy?
5: Myślę, że to jest znacząca różnica. Przy obecnych cenach myślę, że to jest w porządku.
6: Ja dużo tankuję, bo dużo jeżdżę. Ja to odczuję na przykład.
7: Kiedy ja dużo nie jeżdżę, więc dla mnie, jeśli to tam będzie nawet po 8,59, to mnie to nie rusza.
4: Usłyszał od kierowców Michał Dobrołowicz. I na koniec jeszcze sprawdźmy sytuację na drogach. 5-kilometrowy korek utworzył się na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli fragmencie A4 na jezdni w stronę Katowic między węzłami Południe i Łagiewniki. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienia również na trasie S5 między węzłami Gniezno Południe i Łubowo. Tam na jezdni w stronę Poznania zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas. Jedźcie ostrożnie.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: A sport zaczynamy od tenisa. Iga Świątek bez problemów melduje się w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. Pokonała 6-3, 6-0 Kolbijkę Emiliane Aragno. W grze zatem ciągle 3 Polki, oprócz Świątek także Magdalena Frech i Maja Chwalińska. Wszystkie dziś mają wyjść na kort. Raków Częstochowa ciągle bez punktów w Ekstraklasie. Trzeci mecz i trzecia porażka na wyjeździe z Krakowią 1-2. Dla drużyny Pasów mecz przełomowy, bo udało się strzelić pierwsze bramki w tym sezonie. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 4. miejsce w rajdzie Barum. Impreza jest rozgrywana w Czechach.
9: Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
4: Podsumował nasz kierowca. Na 5. miejscu rajd ukończyli Jakub Matulka i Damian Syty. Kolejna impreza w kalendarzu Mistrzostw Europy to rajd w Walii na początku września.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Dziś pogoda dość zmienna, na niebie sporo chmur, a miejscami przelotny deszcz i burze, szczególnie na południu i południowym zachodzie. W czasie burz możliwy grad oraz silniejsze porywy wiatru. Temperatura od około 22 na północy i zachodzie, przez 25 w centrum, do nawet 31 na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej, tylko 19, ogólnie ciepło, miejscami gorąco, ale z przelotnymi opadami i burzami.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Jakie wspaniałe instrumenty. Ach. 9 po 7, Infinity.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: A jak już mówimy o rzeczach, które są wspaniałe, no to porozmawiajmy o tym, co się dzieje w polskich lasach. Czyli, że mamy wysyp grzybów i grzybiarze mówią, że dosłownie potykają się o borowiki. I podobno najlepiej jest w powiecie koszalińskim. Tam to po prostu wchodzisz z koszykiem. Aha. I wychodzisz obładowany, jakbyś to wszystko kupił na ryneczku u siebie w markecie.
0: Ale wiadomo, bo to w ogóle to są takie, to jest takie podsumowanie wakacji, nie? Bo to, te wakacje to jest taka jedna wielka grzybnia.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No i kochani, tego wam życzymy. Dużo grzybni i żeby wam nie chodził lisek koło drogi.
0: Fire, fire. Już teraz w RMF Max.

0: Panalok, to jest pani Jennifer Lopez, Everything's Fine. No i oczywiście, że jest fine. Ja wiem, że jest poniedziałek rano, ale nieważne. Macie Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max, 7:19 na zegarach.
1: Wszystko jest fajen przy okazji.
0: Jest fajen, bardzo fajen.
1: Ja mam kalendarz, żeby było jasne, ja mam kalendarz, ja mam okno, ja widzę, co się dzieje, ale podobno tegoroczny grudzień nas zaskoczy. A przynajmniej tak mówią synoptycy, no tak mówią specy od pogody po prostu.
0: Słuchaj Filip, no co ja ci mogę powiedzieć? No zaskoczy. Zaskoczy, jak co roku, bo proszę ja ciebie, zaraz wrzesień.
1: No tak.
0: Potem Dzień Nauczyciela, Halloween, wszystkich świętych, święta, no i już koniec roku, no. Co roku zaskakuje tak samo.
1: A drogowcy mają takie, co?
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Euro na wszystko cię stać.
11: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To Deny i Teresy w RMF Max, jeden z naszych ulubionych duetów o 7.30.
1: Oj tak.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: To my.
4: I dzień dobry, mówimy wam jeszcze raz. Fajnie, że ekipa od razu wstaliście, fajnie, że jesteście z nami. Ale musimy wam powiedzieć, że nowe butelkomaty wchodzą do Polski. Już są takie nawet dwa. Jeden jest w Zamościu. Jeden jest w Zamościu, drugi jest w Warszawie, no bo wiadomo. I ten butelkomat nie daje ci gotówki. Ten butelkomat zwraca ci kaucję na kartę. Prestiż.
0: Chłopie, no
4: spontan.
0: Gotówkę to my za chwilę tylko od babci będziemy dostawać na urodziny.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Chociaż ja się obawiam, że babcie pójdą o krok dalej i zaraz blikiem będą wszystko wysyłały.
5: A można bliczkiem ci już... Natalko, mogę ci bliczkiem?
6: No już obliczkiem, podaj numer telefonu.
5: Michiko, 7.30.

0: Tym jednym numerem filujemy ze wszystkimi tymi, którzy się smucą, że dzisiaj poniedziałek. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w RMF Max, 7:38. Dodajemy wam otuchy mimo wszystko, będzie
1: ale,
0: dobrze.
1: Ale przy okazji, no już wiemy, jaki jest dzisiaj poniedziałek. No jest do... No i to jest pytanie. Ja chciałem powiedzieć, że to jest pytanie. Już nie patrz
0: zdanie.
1: Tak na mnie. Tak. Do czego jest poniedziałek? Bo do czego jest, wszyscy wiemy, ale pamiętaj, że jesteś na antenie RMF Max, a jeżeli chcesz zobaczyć, jak to jest na tej antenie być, to koniecznie nagraj nam głosówkę na Messengera, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, nie robiłaś.
0: A więc, do czego jest poniedziałek? Tylko tak mówiąc elegancko, bardziej w parlamentarnych słowach, tak żeby się mama za was nie wstydziła i żeby nas też szef nie zwolnił, nie?
1: Do czego jest poniedziałek?

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Mama, fireball.

0: Czy wy to słyszycie? Słyszycie, że to jest Polska Nicki Minaj, czyli Łajcior 2115 z kawałkiem To Coś w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Zalaliście naszego messengera wiadomościami, które kończą zdanie, do czego jest poniedziałek. Wszyscy wiemy, do czego jest, ale za to ekipa RMF Max, czyli wy, wiecie najlepiej.
4: Poniedziałek jest do nawiązania sympatycznej relacji z nowym tygodniem.
0: I proszę bardzo, nawet słychać jeszcze poprzedni tydzień, także ta relacja to tak z kwiatka na kwiatek troszeczkę.
5: Poniedziałek jest do zlikwidowania.
3: Oj, właśnie o to cały czas się staramy, ale niestety, nie idzie nam za dobrze.
0: Jest.
6: Ja myślę, że poniedziałek jest jak droga w Gliwicach do zaorania.
0: No tylko najpierw trzeba kogoś znaleźć z takim fajnym traktorem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Dajcie namiar na rolnika.
0: Kto się zgłasza do orania poniedziałku? 7:50.

0: is the answer.
1: Poniedziałek jest do tego, żeby oddać dzieci do babci i cieszyć się tygodniową wolnością.
2: No i proszę bardzo, ciężko się z tym nie zgodzić. Tak można zaczynać poniedziałek, ale...
3: Ale może być jeszcze ten poniedziałek lepszy. Dzieci mogą zostać w domu, dzieci można zabrać gdzie tylko chcecie, na wakacje, na ferie. A już teraz można zaplanować ferie, a dlaczego by nie?
2: Ale powiem tak, bez dzieci też można zaszaleć, no bo za 15 tysięcy złotych... Kochani,
3: umówmy się.
2: To się można nieźle rozerwać solo, w duecie, rodziną, jak tylko chcecie.
3: A jak tylko chcecie, to teraz wejdźcie sobie na stronę rmfmax.pl. Tam macie wszystkie szczegóły na temat tego, jak w naszej zabawie Casa de Palma wygrać 15 tysięcy złotych.
4: Max. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Minęła ósma, to czas na najświeższy flash RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam. A o ósmej mamy dobre wieści dla kierowców. Wakacje jeszcze bez większych utrudnień na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. Prace remontowe na tej trasie rozpoczną się później niż planowano.
3: Pierwsze utrudnienia rozpoczną się za ponad 8 tygodni, na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że to wydarzy się jeszcze w sierpniu. Ta zmiana wynika z nowej koncepcji, a to oznacza, że w czasie wyjazdów i powrotów z wakacji w drugiej połowie sierpnia na autostradzie A2 kierowcy będą jeździć cały czas tak jak do tej pory.
2: Tyle Michał Dobrołowicz. Biuro Informacji Kredytowej oferuje pomoc osobom pokrzywdzonym w wielkim wycieku danych z MyDR. Na czym będzie polegała ta pomoc?
4: BIK wprowadza na 90 dni bezpłatne alerty kredytowe. Działają w ten sposób, że jeśli ktoś będzie chciał zawrzeć umowę w oparciu o nasze dane, dostaniemy alert. By skorzystać z tej opcji, trzeba zarejestrować się na stronie BIK do końca sierpnia.
2: To wyjaśniał Igor Skrzypek. To miał być bardzo gorący weekend w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej. Według zapowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych, na miasto mogła ruszyć kolejna fala masowej migracji z Maroka. Tak się jednak nie stało. Od soboty do niedzielnego popołudnia blisko 300 migrantów zostało zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez służby bezpieczeństwa Maroka.
0: To jest RMF Max.
2: I wracamy do kraju. To był pracowity, długi weekend dla ratowników TOPR. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. Dlatego jeśli wypoczywacie pod Tatrami, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przypomina policja. Jakie są największe grzechy, jakie popełniamy w górach?
5: Nieprzygotowanie do wyjścia w góry, wychodzenie bardzo późno, wychodzenie w klapkach, w japonkach na szlak tatrzański. Bardzo często brak właściwego nadzoru nad dziećmi. Codziennie poszukujemy kilkoro dzieci.
2: To był rzecznik zakopiańskich policjantów Roman Wieczorek.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Piłkarze londyńskiego Arsenalu w bardzo dobrym stylu sięgnęli po tarcze wspólnoty, pokonali Manchester City 3-0. Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. Chce zostawić po sobie spektakularną spuściznę, powiedział 41-latek. Hubert Hurkacz przegrał z rozstawionym z numerem 18 Amerykaninem Tomim Polem 4-6, 7-6, 3-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Cincinnati.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Poniedziałek zapowiada się ciepło, choć pogoda nie wszędzie będzie spokojna. Przeważać będzie umiarkowane, chwilami duże zachmurzenie. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Najbardziej burzowo może być na południu i południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy do nawet 31 na południowym wschodzie. Mimo miejscami gwałtownych burz poniedziałek przyniesie sporo ciepła. Warto jednak mieć przy sobie parasol i uważać na ciągłe załamania pogody.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Od świtu do świtu.
6: Bonjour, dzień dobry. To jest poniedziałek, więc bawimy się. Zabawa jest 8:04, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber
7: i Natalia Kawałek. Hej!
6: Uśmiechamy. I kręcimy dalej hity na maksa.
7: A teraz kręcimy może troszkę gdzieś kierownicą, może w kierunku pracy, czy coś. Z tymi panami się przyjemnie jedzie. Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Jezu, przepraszam.
1: Nie żartuj sobie z królowej afirmacji, okej?
0: Okay? Dua Lipa, Don't Start Now, 9:08.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
1: No, już tak, byś to chciał bywa, przyspieszyć czas.
0: O
1: a
0: Jezu,
1: to nie ma się
0: tak
1: co
0: bywa.
1: Spieszyć, kochani. Dopiero 10:50. Chillera. Luzik,
0: ale
1: to
0: ano.
1: Jest poniedziałek, jakby wiesz.
0: Przecież dzisiaj jest tak samo runda bonusowa, która może zabrzmieć jak poniedziałek.
1: Może.
0: Więc, moi drodzy, jeżeli chcielibyście wysłać SMS-a, to wyślijcie go właśnie teraz, bo jest runda bonusowa, a w trakcie rundy bonusowej wszystko mnożone razy 480.
1: To jest
0: zapraszamy.
1: Bardzo dużo, to jest bardzo dużo.

0: jesteśmy gotowi na to poświęcenie, kalkulatory przygotowane. Ile wyślecie SMS-ów, tyle pomnożymy razy 480. Ale słuchajcie, jakby mamy ograniczone moce przerobowe, będziemy to robili tylko przez 10 minut. Jakby nasze mózgi na więcej nam w poniedziałek nie pozwolą.
1: Także jeżeli chcesz wygrać 15 tysięcy złotych, to wejdź do tej rundy bonusowej. Wyślij za 3,69 SMS-a o treści max na numer 7327.
0: I tak czeka 15 tysięcy złotych, ale czekają też inne smakołyki. Na przykład maszynka do lodów, na przykład woda kokosowa.
1: Ludzie.
0: I parę innych bajerów.
1: No, zwariowali.
0: Nikt wam tak nie zrobi poniedziałku jak my, no nikt.
1: Tak właśnie brzmi poniedziałek?
0: Mhm.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: rmfmax.pl, tu możecie też zaglądać po szczegóły, a w temacie pieniędzy muzycznie teraz zostaniemy. Gibbs, Ego, For Money i ostatni dzień lata na 11 po 8.

0: po norwesku, to będzie Kygo, ale my nie jesteśmy w Norwegii, dlatego to jest Kygo po prostu w RMF Max. 8:20 na zegarach, a to wstawaj, nie udawaj.
1: Gigantyczny pomnik jest już odsłonięty, ponad 55 metrów wysokości ma Matka Boska w Konotopiu, to jest miejscowość pod Toruniem, więc jeżeli chcielibyście tę figurę zobaczyć, to ona jest właśnie tam, zapraszamy.
0: Tylko ja mam tutaj
1: ale
0: pewne...
1: Ale westchnęłaś.
0: Właśnie, bo ja mam wrażenie, że nikt nie dba tutaj o uczucia Świebodzina. Bo czy ktoś sprawdzał, czy tam się nikomu przykro nie zrobiło, że już nie są najwięksi?
1: Max. No ale też przy okazji w końcu jest coś wyższe niż ceny za wakacje w górach.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: I po reklamie.

0: Papi, łapa papi, ale to jest poniedziałek, ale to jest poranek. Topik i Becky G.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Codziennie zastanawiamy się, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy.
3: No więc postanowiliśmy sprawdzić. Tym razem mamy na łączach Wiksena. Wiksen, byku,
0: siemano.
3: Co tam na śniadanie?
4: Tak, jem chleb z pastą z tuńczyka.
0: A myślałem, że taką bardziej więzienną dietę, że wiesz, czarny chleb i czarna kawa, ale to nie jest
4: nie,
0: to zupełnie.
3: Dobra, z cyklu poważne pytania, twoje ulubione śniadanie to jakie?
4: Moje ulubione to jest klasyczne śniadanie. Jajowa, boczek, chleb i parówka. Myślę, że to jest coś takiego, co nie jest jakieś wykwintne.
3: Ale chłopaku, ile tu jest białka w ogóle? To jest totalnie bogate śniadanie, wiesz, i jajowa,
4: tak,
3: i parówa, wszystko.
4: Dla mnie idealne.
0: Ile ty masz w bicepsie? Mierzyłeś?
4: Nie mierzyłem.
3: Ale rośnie.
4: Ja trochę, jak chodzi o bicepsa, to żyję przeszłością. Kiedyś miałem 39, coś takiego.
3: To chyba jest dużo, tak mi się wydaje.
0: Dobra, już, kończymy, koniec tego.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Kończymy, bo się wszyscy zrobiliśmy głodni, a tu Wiksen jeszcze musi zaśpiewać. Prawda? No to Wiksen, dajesz.
5: Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To taki news typu słodko-gorzki, Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. No i czasem w życiu tak jest, że trochę się człowiek cieszy, a trochę smuteczek i to jest właśnie taka sytuacja.
1: To jest poniedziałek, moi drodzy, to ma fachową nazwę, medyczną przy okazji. Zmieniamy totalnie temat, przenosimy się do świata piłkarskiego, bo Cristiano Ronaldo, który wczoraj ogłosił, że po 25 latach w końcu zakończy swoją karierę, ale w przyszłym roku, spokojnie, tym razem również dba bardzo o swoje życie prywatne, pojawia się ze swoją Georginą, ze swoją żoną i po raz pierwszy wybrali się na randkę jako małżeństwo. I uwaga!
0: Gdzie mogli pójść?
1: Poszli na mecz oczywiście.
0: No i Georgina musiała być zachwycona, tak myślę. I panowie tutaj pamiętajcie oczywiście, jeżeli ona nie lubi piłeczki, to tego typu randki na luzie przechodzą dopiero po ślubie.
1: RMF Max. Ale dobrze, że Ronaldo jest piłkarzem, a nie jest rybakiem, bo byłaby gorsza randka.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.

0: On wie, jak sprawić, żebyśmy się uśmiechnęli o poranku. Oskar Cymsi bez końca.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: 8:52, pora na dawkę porannej poniedziałkowej motywacji. I słuchajcie, da się zrobić tak, żeby się dostać na listę, na zajęcia, na siłownię, nawet jak nie ma tych miejsc. W Australii super. Taka akcja. Gość skorzystał ze swojego asystenta AI i poprosił: zapisz mnie, byku, na pilates. No i asystent mówi: okej, zapisałem, tylko miejsca się skończyły, jesteś na liście rezerwowej. Mhm. No co ten typ AI? A dałoby się coś zrobić, żebym jednak był na tej liście? Asystent AI powiedział: dobra, daj mi chwilę, po czym wyrzucił wszystkich z tej oficjalnej listy.
0: Co?
3: Włamał się do systemu, no i na tej liście został tylko ten chłop, który bardzo chciał iść na siłownię.
0: Ja przepraszam, bo ja ostatnio byłem na rezerwowej liście, jeżeli chodzi o premię. Czy ja mogę poprosić o dostęp do tego asystenta?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Słuchaj, dam ci wszystkie linki, tylko jeżeli ja też będę mogła skorzystać.
0: Tak, będziesz mogła, tylko ja pierwszy. Junior Caldera, Sophie Ellis-Bextor.

0: Sophie Ellis Bextor nie walczy z uczuciem, a my nie będziemy walczyć z czasem. Moi drodzy, za chwilę dziewiąta, co oznacza, że dosłownie za moment najnowszy flash w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
13: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: Poniedziałek, godzina 9:00, z wami Gabriela Jaremenko. To jest Flash RMF Max. Zapraszam, startujemy. Dziś ma zapaść decyzja, którzy ranni w wypadku na Węgrzech w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju. W węgierskich szpitalach jest wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
1: W każdym szpitalu zaplanowana jest weryfikacja, kto z rannych jeszcze dzisiaj może zostać przetransportowany tutaj do kraju. Konsultacje z lekarzami już ruszyły w szpitalu w węgierskim Egerze, a w planie są potem wizyty w lecznicach m.in. w Miszkolcu i w Debreczynie. Plan zakłada, że do wieczora znany będzie możliwy harmonogram transportu osób poszkodowanych do Polski.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Dzisiaj w naszym kraju deszcz i burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Chodzi przede wszystkim o zachodnią, centralną i południową część kraju. W porannym fleszu wizyta nad morzem i info dla tych, którzy wypoczywają w Sopocie. Jest nowy punkt widokowy na Królewskim Wzgórzu.
3: Naprawdę niezwykłe miejsce na mapie Sopotu. Punkt widokowy, który był niezwykle popularny na początku XIX wieku. Teraz przywracamy to miejsce jako atrakcję turystyczną.
0: Mówiła prezydentka miasta Magdalena Czerzyńska-Jachim. Na miejscu co prawda trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, ale z punktu możecie już korzystać. A skoro mowa o pobycie nad morzem, to wakacje to idealny czas, żeby nauczyć się pływać. To nie tylko satysfakcja, ale też świetny sposób na spalanie kalorii. A jak długo trwa nauka pływania? To sprawdził nasz reporter.
4: Czy jeżeli w sierpniu zaczniemy, to jeszcze z tej polskiej pogody nie skorzystamy w tym roku raczej?
5: Raczej nie. Ja też nigdy się nie podpiszę pod czymś takim, że jestem w stanie kogoś nauczyć w parę lekcji. Też jest bardzo na to trend. Owszem, jestem w stanie nauczyć podstaw jedną lekcję, nawet dwie. Ale nigdy nikomu nie powiem, nie wypuszczę go z tych zajęć i nie powiem mu, idź nad jezioro, wejdź do tej wody.
0: Z instruktorką pływania Mają Felkel rozmawiał Przemek Wałczyński.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Co dzisiaj w pogodzie? Już to dla Was sprawdzamy. Nad Polską sporo chmur, w znacznej części kraju pojawią się deszcz i burze. Zagrzmieć ma przede wszystkim na południowym zachodzie i południu kraju. Synoptycy zapowiadają, że w czasie burz może się też pojawić grad i silniejsze porywy wiatru. Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie do 28 stopni, w centrum około 24, najchłodniej na północy. Tam miejscami nawet zaledwie 20. Ciśnienie niskie, jeżeli czujecie się bardziej zmęczeni, to może być powód.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
6: Oto to lato na maksa startuje dosłownie za moment, a wstawaj, nie udawaj się tak powoli, tak zbiera.
7: My się obkręcamy napięcie i lecimy. Więc dziękujemy za dziś. Filip Kliber.
6: Natalia Kawałek, a to Temper City.

Mam nadzieję, że już zdążyliście przetańczyć przy tym kawałku choćby najmniejszy fragment waszych wakacji. Ja to robiłem przez ostatnie 2 tygodnie, Irek Jakubek. Poniedziałkowo, pourlopowo, witam nowych na pokładzie. Fajnie, że jesteście. Poranna ekipa pytała, do czego jest poniedziałek? No i ustalono między innymi, że jest do zaorania. Więc jako jedyny rolnik, ale wiecie, taki z numerem przyznanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapraszam na wspólne zaoranie. Irek Jakubek, do 13:00. Poniedziałek do zaorania. Challenge accepted.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: To akurat żadne zaskoczenie, że w mieście jest tłok, że Tamagotchi i Taco na Fide jest w RMF Max, ale szok, niedowierzanie w kategorii frekwencji w Tatrach. W Zakopcu więcej ludzi w miniony weekend niż w Sylwestra. I podobno nastroje też były szampanie.

0: Założę się o wszystkie pieniądze świata, że też tak macie. I też trzymacie kciuki, żeby miłość wreszcie zwyciężyła, on się odważył. I może i my body isn't ready, jak w tytule, ale za to serce jak najbardziej na wakacyjną miłość otwarte. To był Sombor. Wielka zagadka tego popołudnia. Kto zgarnie 15 tysięcy złotych? Jeśli potrzebujesz kasy, to Casa de Palma, 15 tysięcy dla ciebie. www.rmfmax.pl. Właśnie pojawiły się specjalne okazje. Trochę łatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Za chwilę mówimy o pogodzie, zostańcie na szczegóły.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Kamperem bez granic.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Co dzisiaj w pogodzie? Już to dla Was sprawdzamy. Nad Polską sporo chmur, w znacznej części kraju pojawią się deszcz i burze. Zagrzmieć ma przede wszystkim na południowym zachodzie i południu kraju. Synoptycy zapowiadają, że w czasie burz może się też pojawić grad i silniejsze porywy wiatru. Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie do 28 stopni, w centrum około 24, najchłodniej na północy. Tam miejscami nawet zaledwie 20. Ciśnienie niskie, jeżeli czujecie się bardziej zmęczeni, to może być powód.
2: RMF Max.
0: RMF Max.
2: RMF Max.

Ta piosenka jest specjalnie dla tych, którzy właśnie wrócili po urlopie i tak się zastanawiają, czy bardziej praca, czy bardziej tur. Pozdrawiam tych, którzy mają dokładnie tak samo jak ja. Mamy hity na maksa, jest lato na maksa, będzie trochę łatwiej przetrwać pourlopowe poniedziałki. Milky, Just the Way You Are, dla niektórych pachniało nowością za sprawą Davida Getty, jego nowego remiksu, ale umówmy się, ten numer ma już, teraz się trzymajcie, 24 lata. Jest coś nowego, fajnego od Armina Van Burena. Sprawdźcie to koniecznie. To jest nowość RMF.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i Airfryer gratis. Kupuj w

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: i po reklamie.
1: Należaku!
2: Całą paczką!
1: Na luzie!
0: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
3: RMF Max! Lato na maksa!
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me heal.
5: Wszędzie dzisiaj mamy sporo chmur i przelotne opady, choć miejscami pojawią się też przejaśnienia. Najchłodniej na północy kraju, tam termometry pokażą maksymalnie okolice 20 kreski. W centrum Polski możemy liczyć na 22-24 stopnie. Najcieplej na Podkarpaciu, do 28 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, a ciśnienie utrzyma się poniżej normy. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. W ich czasie może pojawić się grad. I MGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia łącznie dla 10 województw.
6: Właśnie tak powinien zaczynać się każdy wakacyjny numer, takim dobrym bang. Bo wiadomo, że wielki wybuch, taki big bang, zaczął wszystko, co naprawdę warte uwagi na tym świecie. Irek Jakubek, witajcie w RMF Max.

0: coś więcej niż wakacyjne muzyczne all inclusive. Lato na maksa, tak się to nazywa. To był Robin Schulz, to jest RMF Max i jest ogólnoświatowe marudzenie naszego Roberta Lewandowskiego, bo zmarnował stuprocentową sytuację. Tej trąbią wszyscy w internetach. Stuprocentowa sytuacja, idealne podanie z prawej strony. Robert 5 metrów od bramy, pusta bramka i nie trafił w piłkę. Może się zdarzyć najlepszym, się zdarzyło w poniedziałek, chociaż to była niedziela. Ale w poniedziałek wybaczamy.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
15: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
16: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Jak pełna odkrętka.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
18: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.

wiedzą, o czym śpiewają Kukon, Gibbs i Jonathan. Blask na wakacjach jest bardzo ważny. Do tego jeszcze szum, najlepiej morza albo lasu, plusk wody i świst wniosku urlopowego, zgodnie z którym w piątek macie wolne. Wytrzymamy w pracy. Tu RMF Max.

0: Gates hub wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Jak długi dzień pełen słońca.
14: Jak impreza na plaży.
15: Jak noc w namiocie.
16: Brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Wszędzie dzisiaj mamy sporo chmur i przelotne opady, choć miejscami pojawią się też przejaśnienia. Najchłodniej na północy kraju, tam termometry pokażą maksymalnie okolice 20 kreski. W centrum Polski możemy liczyć na 22-24 stopnie. Najcieplej na Podkarpaciu, do 28 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, a ciśnienie utrzyma się poniżej normy. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. W ich czasie może pojawić się grad. I MGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia łącznie dla 10 województw.

Koncertowo dużo fajnych rzeczy wydarzyło się ostatnio u Sowla i wszystkie te najbardziej interesujące macie do obejrzenia na socialach RMF Max. Polecamy wam wszystkie TikToki, Instagramy i nasze Facebooki. Nowe butelkomaty się pojawiły, takie, do których rzucasz buteleczkę i nie dostajesz paragonu, tylko od razu pyk, przelew na konto. Fajnie, prawda? No a że system kaucyjny jest po to, żeby było prościej, no to najprościej by było, jakbyśmy mogli w sklepie płacić od razu butelkami. Tylko uważajcie, żeby wam resztę nie wydali pognięcioną butelką, bo potem nigdzie wam jej nie przyjmą.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Na podwórku.
17: Na imprezie.

0: Dzisiaj pogoda nie będzie należała do najspokojniejszych. W wielu regionach kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami pojawią się opady deszczu i burze. Najbardziej uważać powinni mieszkańcy południa i południowego zachodu, bo tam burzom może towarzyszyć grad oraz silniejsze porywy wiatru. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy, przez 22-24 w centrum, aż po 28 na południowym wschodzie. Ciśnienie pozostanie niskie, więc mimo że tydzień dopiero się zaczyna, możemy czuć się bardziej zmęczeni.
1: Naukowcy zabrali głos w sprawie poniedziałku i bezsprzecznie ustalili, że poniedziałek to jest najgorszy sposób na spędzanie aż 1/7 całego tygodnia. Na szczęście macie nas, Jerek Jakubek, witajcie.

0: tak jak chciał Alex Warren w numerze Passenger, bo właśnie tak się będziemy kołysać na wakacjach o 15 tysięcy złotych ciekawszych. I to są twoje wakacje, takie mogą być. Mamy rundę super okazji w naszej zabawie Casa de Palma, w której do wygrania jest 15 tysięcy złotych. Uwaga, jeżeli w twoim numerze telefonu jest jedynka albo siódemka, to masz jeszcze więcej szans niż wszyscy, którzy korzystają z rundy super okazji. Uwaga, kto ma 1 albo 7 w swoim numerze telefonu i wyśle SMS o treści MAX na 7327, ten ma aż 1200 dodatkowych szans na to, by wejść do finału i wygrać na przykład 15 tysięcy złotych, ale mamy też inne świetne wakacyjne nagrody, więc graj już teraz, wyślij MAX na 7327, zwłaszcza jeżeli masz w swoim numerze jedynkę albo siódemkę, wtedy super mnożnik powoduje, że opłaca się najbardziej. Razy 1200. MAX na 7327.
1: Reklama.
2: Wiesz co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: Jak leżenie nad rzeką.
15: Jak prawdziwy spontan.
16: Jak 2 tygodnie urlopu.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato!

0: Grazie Gigi De Agostino w RMF Max. Przejrzyjcie teraz swoje telefony komórkowe. Tak, popatrzcie na swoje komórki, bo dostałem alert RCB i trochę inny niż zwykle, bo zazwyczaj ostrzegają przed burzami, wiatrem, deszczem i tak dalej. Teraz uwaga, storms, alert do mnie napisał, strong winds i do tego jeszcze heavy rainfall. Po angielsku, tak, dostałem ostrzeżenie. Wygląda na to, że alert RCB też jeszcze nie wrócił z wakacji.
1: Piszę do ciebie, śpi, śpi.

0: Rewelacja ostatnich tygodni Temper City są także u nas w RMF Max. A jak ktoś lubi, jak na gitarach grają trochę szybciej, to Moonlight i Fordo pojawiają się za moment, a póki co prognoza pogody ostrzegamy. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
3: mega,
2: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: I po reklamie.
10: Na rower,
11: na koncert,
12: na spacer.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Dzisiaj pogoda nie będzie należała do najspokojniejszych. W wielu regionach kraju utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami pojawią się opady deszczu i burze. Najbardziej uważać powinni mieszkańcy południa i południowego zachodu, bo tam burzom może towarzyszyć grad oraz silniejsze porywy wiatru. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy, przez 22-24 w centrum, aż po 28 na południowym wschodzie. Ciśnienie pozostanie niskie, więc mimo że tydzień dopiero się zaczyna, możemy czuć się bardziej zmęczeni.
17: RMF Max.
18: RMF Max.
19: RMF Max.

numer równie słodki, co goferkowy haps. No nie mówcie, że jeszcze nie hapsnęliście jakiegoś gofra w czasie tego lata na maksa. Mamy jeszcze 2 tygodnie, więc spokojnie, na pewno zdążycie. Nowy trend w kategorii związki i rozwody. Niestety, dwukrotnie więcej rok do roku rozwodów wśród par z 30-letnim i większym stażem. To całe szczęście, że Zalia nagrała taką piękną piosenkę o miłości. Może jeszcze coś da się naprawić. Tylko mnie kochaj. Świetna nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: I po reklamie.
12: Jak rozgrzana łąka.
13: Jak ognisko na działce.
12: Jak wypad na wodę. Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
15: Popołudnie w Polsce bez większych zmian. W większości kraju nadal pochmurnie, może popadać. Wciąż możliwe są również burze. Synoptycy ostrzegają, że zagrzmieć może w centrum, na zachodzie i południu. W czasie burz wiatr może być mocniejszy. Niewykluczone są też opady gradu. Najchłodniej dzisiaj na północy, okolice 20, najcieplej na południowym wschodzie. Słupki termometrów podskoczą do 28 kreski. W nocy wciąż zachmurzenie duże albo umiarkowane. Synoptycy zapowiadają też opady.
16: Ledwo zdążyliśmy dwa razy mrugnąć w pracy, w międzyczasie patrząc na zegary, i chwilę temu była 8, a nagle się zrobiła już 12 z minutami. Pięknie, to jest poniedziałek, to jest popołudnie, to jest RMF Max, Irek Jakubowicz.

Instrukcja obsługi wakacji. Taka bardzo szczegółowa instrukcja obsługi, ale jaka przyjemna, no bo nie trzeba jej czytać. Zresztą kto by tam teraz czytał instrukcję obsługi? Ta jest do posłuchania i świetnie się sprawdzi na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, mimo że to ostatni dzień lata, przynajmniej w tytule. A to jest Kelis i jej rewelacyjne Trick Me, bo tu w RMF Max uwielbiamy przypomnieć piosenki, które bujały parkietami całego świata. No i spowodowały między innymi, że Kelis sosu nie brakuje z dwóch powodów, bo po pierwsze sporo zarobiła na tym numerze, a po drugie, jak już zrealizowała się muzycznie, postanowiła zostać szefową kuchni. Trick Me.

0: Proszę zrobić miejsce, tak, proszę zrobić miejsce dla 15 tysięcy złotych. U ciebie 15 tysięcy złotych, co ty na to? Zrób miejsce, a oprócz tego zagraj, bo żeby wygrać, to trzeba najpierw się zgłosić, a teraz najbardziej się opłaca wysłać SMS o treści MAX na numer 7327. 570 dodatkowych szans na 15 tysięcy złotych. Zgłoś się teraz, wyślij MAX 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

tak właśnie brzmi Lato na Maxa. Run, run, river. Słyszysz takie trochę w tej piosence. I bardzo dobrze, bo dzisiaj na wyższych obrotach, bo ceny paliw niżej, program powrócił. Niektórzy nie zauważyli, że 95 już dzisiaj nie więcej niż 6,41. Tak, a dieselek 7,37. Fajnie, ale gorzej, bo już się rodakom tak bardzo z powrotem do kraju nie spieszy. To znaczy jedziemy trochę wolniej, żeby mniej palić tego paliwka, co zatankowaliśmy przy autostradzie w Chorwacji za tak mniej więcej 2 euro.

0: Polsce bez większych zmian. W większości kraju nadal pochmurnie, może popadać. Wciąż możliwe są również burze. Synoptycy ostrzegają, że zagrzmieć może w centrum, na zachodzie i południu. W czasie burz wiatr może być mocniejszy. Niewykluczone są też opady gradu. Najchłodniej dzisiaj na północy, okolice 20, najcieplej na południowym wschodzie. Słupki termometrów podskoczą do 28 kreski. W nocy wciąż zachmurzenie duże albo umiarkowane. Synoptycy zapowiadają też opady.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Dzisiaj w naszej wakacyjnej playliście tylko takie numery, które przyspieszają poniedziałki w pracy i wydłużają urlopy. Taką moc mają tylko hity na maksa. Pamiętajcie, od tego macie RMF Max. I świetna wiadomość dla tych, którzy lubią zjeść późną kolację i się martwią, że jedzą po 18. Naukowcy mówią, że to nieprawda, że 18 to jest taka najpóźniejsza możliwa kolacyjna pora. Trzeba jeść 2 godziny przed snem. Także jak zjecie o północy, to najważniejsze, żeby się przynajmniej o 2 położyć. Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj i do jutra. Pa!

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: południu nad Polską nadal będzie sporo chmur, wciąż możliwy jest też deszcz. Nie możemy wykluczyć burz, zwłaszcza w centrum, na zachodzie i południu kraju. Podczas wyładowań możliwe są silniejsze porywy wiatru, a lokalnie także grad. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. W środkowej części kraju na termometrach od 22 do 24 kresek. Wieczorem i w nocy zachmurzenie pozostanie duże lub umiarkowane, miejscami nadal może padać lub zagrzmieć.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: A któż to się w robocie pojawił? Dzień dobry,
3: dzień
2: Dawid.
3: Dobry, dzień dobry.
2: Poniedziałek, wypoczęty.
3: Tak można by było powiedzieć, gdyby weekend nie był tak intensywny.
2: Zrelaksowany.
3: Chciałem powiedzieć, że już w sobotę wróciłem z urlopu, więc to nie jest.
2: Ale ja
3: tak,
2: pytam i tak tylko z grzeczności, bo do pracy, rodacy, to lato na maksa.
3: Przyznaj się, że po prostu czekałaś, odliczałaś dni, aż
2: oczywiście,
3: wrócę.
2: Oczywiście, tęskniłam.
3: I będziemy mogli wspólnie poprowadzić ten program. Karina Nicińska.
2: Dawid Miązek, do 17 razem z wami.
3: Lato i wszystko gra, lecimy.

0: weź już mów, bo miałaś powiedzieć.
1: Nie no, ty pierwszy.
0: No ty powiedz.
1: Ale ty.
0: Ty.
1: Ty.
0: Ty. Ty, ty, ty. Ty masz siódemkę w numerze.
1: Nie mam. A ty masz?
0: Ja też nie mam. A no to widzicie, no to w takim razie większa szansa po waszej stronie.
1: Na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
0: Jak macie siódemkę w numerze, to teraz jesteście... Wy już wygraliście tak naprawdę. Wy już wygraliście, teraz pozostaje wejść do gry i postawić kropkę nad i wejść do finału i zgarnąć u nas 15 tysięcy złotych. Dlaczego ta siódemka jest taka ważna?
1: Dlatego, że wszystkie osoby, które, uwaga, musicie to szybko przykminić. Mam siódemkę w numerze telefonu, czy nie mam? Mają w tym momencie RMF Max 1300 razy większą szansę na zgarnięcie takiej kasiory. 15 tysięcy złotych.
0: Słuchajcie, to jest tak, że przez najbliższe 8 minut wszystkim absolutnie mnożymy szansę 650 razy. Taka jest runda bonusowa. Ale tym, którzy mają siódemeczkę w numerze, to mnożymy 1300 razy, więc podwajamy bonusa. No to po prostu już naprawdę szaleństwo jest.
1: Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, a my go mnożymy 1300 razy.
0: I to samo się dzieje ze zgłoszeniami na rmfmax.pl, także tam też wbijajcie. Siódemka! Szczęśliwa siódemka!
1: Niech to będzie wasz szczęśliwy numerek na dzisiaj, wasz znak od losu, że to jest ten czas, wasz moment na to, żeby ta wygrana, 15 tysięcy złotych, była dzisiaj wasza.
0: 7327, hasło Max albo rmfmax.pl. Max!
2: Reklama.
3: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
12: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Gastorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
21: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
22: I po reklamie.
23: Na plaży z ekipą.
24: Na formę.
25: Na zdrowie.
26: Na gorąco.
27: Brzmi lato na maksa.
28: RMF Max. Lato na maksa.
29: Lato!

0: nie nudzi się i nie znudzi się ta nuta genialna. Kyoto i Kuban z Alią w RMF Max.
1: Jeśli pływacie na supie w Mielnie obecnie może, to spodziewajcie się...
0: Ja akurat przekro mi.
1: Spodziewajcie się nowego wodnego pasażera na gapę. W ten weekend taka mała włochata foczka podpłynęła do rodziny, która sobie pływała na supie w Mielnie. Wskoczyła im na deskę i podobno jeszcze domagała się przy tym głaskania i drapania w różnych miejscach.
0: I głaskali i drapali?
1: No tak.
0: Czyli wbiła na deskę.
1: No tak.
0: Za tę deskę nie zapłaciła.
1: No tak.
0: Czyli typowy po prostu turysta na all inclusive.
1: Przejechał nad morze, wszedł komuś na leżak, nic nie zapłacił, jeszcze obsługi się domagał.
0: Były takie czasy, że mnie też foczki wskakiwały na deskę.
1: I całe szczęście, że już się skończyły.
0: No, sorry, tak było. Sorry, papi.

0: ten basik tu chodzi, to H, Ring My Bell w RMF Max. Tak patrzę, zerkam pod biurko. No, Dawidowi też ta nóżka w prawo pyka.
1: I nie tylko nóżka. Słuchajcie, klimatyzacja w naszym biurze sprawia, że połowa załogi RMF Max jest na L4, bo działa w dwóch trybach ta klimatyzacja, nie? Albo nie działa, albo po prostu zamrażarka.
0: Snowflake, snowflake.
1: I tak samo dokładnie jest z pogodą w sierpniu w Polsce. Albo upały, albo po prostu nagle jakiś armagedon pogodowy.
0: Dolnośląskie, opolskie, ale też śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie i Mazowsze. Trzymajta się tam dzisiaj. Idą burze.
1: Więcej o pogodzie i o alertach pogodowych już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem

0: Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie. Na leżąco.
5: Na słodko.
2: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.
2: Lato na maksa! Po południu nad Polską nadal będzie sporo chmur, wciąż możliwy jest też deszcz. Nie możemy wykluczyć burz, zwłaszcza w centrum, na zachodzie i południu kraju. Podczas wyładowań możliwe są silniejsze porywy wiatru, a lokalnie także grad. Termometry pokażą od około 20 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. W środkowej części kraju na termometrach od 22 do 24 kresek. Wieczorem i w nocy zachmurzenie pozostanie duże lub umiarkowane, miejscami nadal może padać lub zagrzmieć.
7: RMF Max.
6: RMF Max.
7: RMF Max.

0: Mr. Know-it-all od Teddy'ego Swimsa. To jest RMF Max oczywiście.
1: Przeżyjmy to raz jeszcze. Katarzyna Wasiak, mistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym. Sztafeta 4x100 metrów kobiet z brązowym medalem.
0: Brawo.
1: Maria Żodzik ze srebrnym skoku z wysji. Jeszcze
0: brawo.
1: Natalia Bukowiecka, wicemistrzynią Europy na 400 metrów.
0: A jeszcze mnie w sobotę taka kaszaneczka z grilla wyszła. Za chwilę flash i pogoda, będzie 14, ale na razie nowy Oskar Cyms.
1: Drogie panie, to dla was wszystkich.
0: I dla mojej kaszanki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Take me with you. Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland!
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
15: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: kwoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Na siebie.
5: Nad morze.
4: Na metę.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
9: W kolejnych godzinach bez większych zmian w pogodzie. W całym kraju może popadać, a w centrum, na zachodzie i południu możliwe są również burze. Ciśnienie utrzyma się raczej niskie. Wieczorem wciąż możliwe opady, podobnie ma być w nocy. Synoptycy nie wykluczają lokalnych burz. Jutro zgodnie z prognozami niestety bez znaczącej poprawy. Na niebie wciąż chmury i nadal może padać i grzmieć. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać. Na termometrach zobaczymy najwyżej 21 stopni.
10: Karina, a co ty tak smutno patrzysz w ten ekran? O co chodzi?
11: Zerknęłam na ceny paliwa.
10: Ale przez CPN wszedł, miał być taniej.
11: No ale dalej drogo.
10: Już wasza polityczna.
11: Dawid Miązek i Karina Niciska. Lato i wszystko gra.
10: Do 17 z wami zapraszamy.

0: Better Times. To Robin Schulz i Babs, słuchacie RMF Max, a pod dzisiejszy dzień lumpeksu, bo nie wiem, czy wszyscy odnotowali, słuchajcie, historia Kariny teraz z życia wzięta, z dzisiaj.
1: Byłam na spacerze. No. Widziałam na wieszaku na wystawce. Napaliłam się. Czekałam cały weekend i dzisiaj punkt 9 byłam już tam pod sklepem i czekałam na wielkie otwarcie z chmarą ludzi, która czekała razem ze mną.
0: Wbiegasz i co?
1: Tak, poluję tu, przepycham się między jednym, drugim wieszakiem, człowiekiem. Chwytam za ten sweter podwójny z jakiegoś powodu i tą torbę, którą sobie wymarzyłam. No. Biegnę do tej kasy, stoję w kolejce i nagle, jak na mnie pani warknęła, że z wystawki to nie można. Absolutnie. Zakaz. Co 3 tygodnie wystawka zmieniana.
0: I musiałaś oddać?
1: Musiałam.
0: No, widzicie, słuchajcie, u nas nie trzeba w ogóle polować ten. Wystarczy wysłać hasło Max pod 7327 za 3,69 albo wbić na www.rmfmax.pl.
1: Nie, że kolejki.
0: Nie ma bez kolejki.
1: Nie, że wam ktoś będzie...
0: jesteście.
1: Nie, że wam ktoś powie, że z wystawki to nie, to tam proszę przyjście za 3 tygodnie. Teraz, dzisiaj możecie grać.
0: Tak, 15 tysięcy
1: złotych.
0: Dzisiaj możecie wygrać 15 tysięcy złotych i potem wchodzicie sobie do takiego sklepu i 15 tysięcy złotych na koncie, w portfelu i proszę, z wieszaka, z wystawki, skąd chcecie. Panik tam się drze. Z wystawy nie wolno, a wy mówicie, co mnie nie wolno?
1: Jak tak się wygrywa będzie. 15 tysięcy złotych w RMF Max, to wszystko wolno, więc wbijajcie szybko do gry. No nie pozwólcie, żeby tam kasa minęła was obok nosa albo wieszaka.
0: Hasło Max pod 7327 wysyłajcie albo zapraszamy na naszą stronkę rmfmax.pl.
1: 15 koła czeka.

zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: leci jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop. I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. I po reklamie.
4: Jak ognisko na działce.
5: Jak wieczór na rolkach.
6: Jak leżenie nad rzeką.

0: takiego ognia afrobitowego potrzebujemy o tej porze. Po południu RMF Max, Shimza, Arko i Fire, Fire.
1: Bo będziemy polować.
0: No.
1: Mamy dzisiaj Dzień Lumpeksu, święto wszystkich ludzi, którzy potrafią wejść do sklepu, przekopać 300 wieszaków i znaleźć tą jedną rzecz, która absolutnie nikomu na świecie poza nimi nie jest im potrzebna. Ale tak, dzisiaj jest wasz dzień, moi drodzy.
0: Święto tych wszystkich, którzy polują na okazję. Słuchajcie, no to właśnie o to chcieliśmy was podpytać. Co wam się udało kiedyś tak upolować cenowo, że wiecie, to normalnie kosztuje tam, nie wiem, z tysiaka, abyście za 50 zł trafili.
1: Mi się tak udało, słuchaj. No, taki gofer nad polskim morzem to ile? 5 dych trzeba liczyć teraz z bitą śmietaną?
0: Nie, no, no 4 na
1: pewno. A mi się za 2 złote udało.
0: Co ty gadasz? Mhm. Jak?
1: Bo na ziemię upadł. Ale zasada 5 sekund absolutnie zachowana.
0: Ja kiedyś kupiłem, słuchajcie, auto, nie powiem jakiej marki, niemieckie. Normalnie z tego rocznika kosztowały po 40 tysięcy złotych. Ja kupiłem za 20. Owszem, słuchajcie, miał 2 różne numery VIN. Były trochę grudki od lakieru. No i trochę rdzewiał, ale pan, który mi to sprzedawał, uczciwie powiedział, że to od łez tego poprzedniego właściciela z Niemiec co sprzedawał. Oczywiście, że tak, to była okazja.
1: Czekamy na wasze okazje, moi drodzy. Nie pytamy, ile wydaliście, tylko co, no i ile przede wszystkim nie musieliście na to wydawać. 3001 albo Messenger RMF Max.
0: Głosóweczki też można nagrywać. Jak nas zaskoczycie, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą.
1: Okazyjne.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
4: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: i po reklamie.
1: Na lody, na plażę z ekipą.
2: Leżąco.
1: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: W kolejnych godzinach bez większych zmian w pogodzie. W całym kraju może popadać, a w centrum, na zachodzie i południu możliwe są również burze. Ciśnienie utrzyma się raczej niskie. Wieczorem wciąż możliwe opady, podobnie ma być w nocy. Synoptycy nie wykluczają lokalnych burz. Jutro zgodnie z prognozami niestety bez znaczącej poprawy. Na niebie wciąż chmury i nadal może padać i grzmieć. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać. Na termometrach zobaczymy najwyżej 21 stopni.

0: przychodzi taki moment na każdej wakacyjnej imprezie, że trochę siada atmosfera, trochę może wszyscy robią się zmęczeni i wtedy wjeżdża ten numer i nagle wszyscy odkrywają sobie taneczny talent do Latino, Danza Kuduro, Dono Barri Lucenzo w RMF Max.
1: A jeżeli was jeszcze nie przekonaliśmy, to z pewnością wystarczy pojechać do Mielna i sprawa się sama tak naprawdę wyjaśni. Mm-hmm. Ale nasze ukochane polskie Mielno znowu zbiera recenzję. Tak. Tym razem od niemieckiej turystki, która przyjechała do kurortu i odkryła, że no nocą nie jest tam szczególnie cicho. Zrobiła taki cały filmik w internecie na TikToku, gdzie mówi, że bardzo głośno, wszyscy śpiewali, nie polecam.
0: Ale się odpocząć.
1: Czyli po prostu nie oszukujmy się. Niemka odkryła, że Mielno jest po prostu Mielnem.
0: Pani Helgo, proszę się zgłosić do RMF Max na nasz koszt, bilet do Ciechocinka. Tam jest spokojnie. Somewhere my body isn't ready. RMF.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: 8 medali wywalczyli nasi lekkoatleci w Mistrzostwach Europy w Birmingham. 6 srebrnych i 2 brązowe. Ostatnie dołożyła Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów.
4: I otworzyłam swój własny worek z medalami, więc teraz chciałabym zdobywać medale europejskie, ale też na Mistrzostwach Świata.
3: Mówiła zawodniczka. Za to z pływackich mistrzostw Starego Kontynentu Polacy przywieźli 2 medale, w tym jedno złoto. Zmieniamy dyscyplinę i zaglądamy do piłkarskiej ekstraklasy. Wczoraj komplet punktów wywalczyli Motor Lublin, Krakowia i Górnik Zabrze. Raków Częstochowa po 3 meczach nadal bez zwycięstwa.
5: W Europie przyszliśmy Hammerby i teraz będziemy szczęśliwi. Jeśli w Ekstraklasie będziemy oddawali punkt, no nie na tym to polega. I oczywiście jest to martwiące.
3: Tyle trener Dawid Kroczek. A w Anglii tarcze wspólnoty podnieśli piłkarze Arsenalu. Pokonali Manchester City 3-0. Iga Świątek wciąż na fali. W trzeciej rundzie w turnieju w Cincinnati zmierzy się dziś o 17 z Marią Sakkari. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider, a Magdalena Fręk z Jeleną Rybakiną.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Do końca dnia w całym kraju możliwe przelotne opady, lokalnie może też zagrzmieć. Synoptycy nie wykluczają gradu. W nocy utrzymają się opady, zachmurzenie raczej duże. Wysoko w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem. Temperatura na poziomie 13, ale w okolicach Zakopanego może spaść do 10. Jutro zachmurzenie duże lub umiarkowane, znowu ma padać, ale możliwe są też przejaśnienia. Ma być nieco chłodniej niż dzisiaj. Najcieplej na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskiem. Do 21 stopni. Umawiamy się. Przez najbliższe 3 minuty nic nie mówimy.
7: No ale... Ale wiesz, Karina, że my w radiu pracujemy?
6: No i co?
7: No jajco, no po co nam zagadanie, no?
6: Karina Nicińska.
7: Dawid Miązek. Nie będziemy mówić przez najbliższe 3 minuty, bo będzie Jason Derulo teraz i Michiko.
6: Lato i wszystko gra.

0: To z myślą o tych wszystkich, którzy właśnie rozpoczęli dzisiaj swój urlop. Alex Warney, Passenger w RMF Max.
1: A tak naprawdę to jest piosenka o was. O was wszystkich. Tak, tak. Bo wy jesteście pasażerami pierwszej klasy.
0: No.
1: Na wymarzone wakacje. Tylko wy jeszcze nie wiecie, że to o was. Ale tak, jesteście pasażerami, czekają na was bilety, pierwsza klasa, all excuse me, ciepłe kraje, wymarzony urlop za 15 tysięcy złotych, które można zgarnąć dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
0: I w tym momencie wasze szanse na zgarnięcie 15 tysięcy złotych urosły 590 razy.
1: Wow.
0: Każdy jeden SMS, który wy teraz wyślecie z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl mnożymy 590 razy.
1: 15 tysięcy złotych za te pieniądze, miejsca w samolocie już dla was wygrzane. To wszystko już jest wasze, tylko musicie postawić kropkę nad i sięgnąć po tę kasę, wejść do finału, wybrać sobie palmę i zgarnąć pieniądze, 15 tysięcy.
0: No to co? Klikamy szybciutko hasło MAX pod 7327.
1: Albo można też bić na rmfmax.pl i tam też mnożymy 590 razy, więc spoko. Przez internet też można. Tylko przez najbliższe 10 minut runda bonusowa potrwa, także spieszymy się.
0: Kasa czeka. 15 tysięcy złotych. Kto wie, może na podróż życia.
1: I miejsce w samolocie też czeka.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższy

0: cena z 30 dni 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak wypad nad wodę.
6: Jak ognisko na działce.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa.

0: Hotel Room Service od Pitbulla, no bo od kogo? W RMF Max.
1: Dzisiaj dzień lumpeksu, więc świętują wszyscy, którzy zamiast kupować, polują. I o to was dzisiaj między innymi na Messengerze RMF Max pytaliśmy, co tam udało wam się tak kupić tak tanio, że do dzisiaj o tym opowiadacie.
0: Najokazyjniejsze z okazji. Agnieszka napisała na przykład, że wyczaiła kiedyś jeansową torebkę za 2 złote, ale bardzo jej się podobała. W końcu trafiła na dno szafy, ale teraz odkryła ją jej córka.
1: No patrz, serce wiedziało. Nawet
0: dla kogo
1: wtedy
0: kupuje? A tutaj Mateusz. Co Mateusz okazyjnie kupił?
2: Auto warte 50 tysięcy, a ja za nie zapłaciłem 30 okazjonalnie.
0: Ale ja?
2: Ponieważ kupione zostało od cioci. Chciała minimalnie 40, ale jednak koniec końców udało się ją przekręcić i zapłacić tylko 30.
0: Przekręcić ciotkę.
1: Licznik to ty se możesz, chłopie, przekręcać. Ciotkę w spokoju zostaw.
0: Zostajemy w tematach rodzinno-oszczędnościowych, bo jeszcze z nami Krzysiek.
3: Wydałem córkę za mąż. Nawet nie pytajcie, jakie to oszczędności.
1: Czy ty słyszysz, jaki on jest szczęśliwy?
0: Co prawda to ktoś upolował córkę, ale no, okazja się trafiła. Lecą do Roberta gadżety RMF Max, a my lecimy z Fukajem i Liwką.
1: Na działkę.
4: Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: faktycznie brzmienia, dzięki którym można trochę odlecieć. Fly High, nowość od Tobiego Romeo w RMF Max.
1: A jeszcze wcześniej chcę więcej od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa, chociaż z Liwką to będziemy spędzać w najbliższą środę na maksa dużo czasu.
0: Mm-hmm. Ruszamy w Max Tour właśnie z Liwką. Liwka nam pokaże swoje ulubione miejscówki w Mikołajkach i też poznamy ją od trochę takiej mniej socialowej i gwiazdorskiej strony.
1: Więc jeżeli przegapiliście ostatnie odcinki Max Toura z Sarą James prosto z Pobierowa, to koniecznie wpadajcie na social media RMF Max, tam więcej szczegółów.
0: A z Liwką widzimy się w środę.
2: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: I po reklamie.
15: Śmiganie na żaglach.
16: Jak wypad nad wodę.
17: Jak wakacje last minute.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa! I'm on
1: fireball. Do końca dnia w całym kraju możliwe przelotne opady, lokalnie może też zagrzmieć. Synoptycy nie wykluczają gradu. W nocy utrzymają się opady, zachmurzenie raczej duże. Wysoko w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem. Temperatura na poziomie 13, ale w okolicach Zakopanego może spaść do 10. Jutro zachmurzenie duże lub umiarkowane, znowu ma padać, ale możliwe są też przejaśnienia. Ma być nieco chłodniej niż dzisiaj, najcieplej na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskiem, do 21 stopni.
3: RMF Max.
19: RMF Max.
3: RMF Max.

0: oczekiwani Ways and Long Swedish House Mafia w RMF Max. Kto oczekuje na 16, to się niedługo doczeka, bo to już za chwilkę.
1: I również wtedy najnowsze informacje, chociaż jak tak zerkam cały czas, jak sytuacja ma się obecnie w okolicach Etny, która cały czas niestety krzyżuje plany turystom, no zakazy dalej obowiązują, więc ani nie dolecicie, ani nie wylecicie z Sycylii obecnie.
0: No i tutaj widać, że polskie morze ma jednak swoją przewagę. Może są paragony grozy, może są parawany, może pogoda nie zawsze taka jak trzeba, a przynajmniej wulkanów nie ma.
1: I kiedy odwoływane są kolejne loty do Włoch, to gdzieś tam w okolicach Podlasia albo Łaz i Chłopów ktoś bierze czystą pościel i wywiesza tabliczkę z napisem wolne pokoje.
0: Zimmerfrei!

zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: do wieczora w wielu regionach naszego kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. W nocy nadal będzie padać, a zachmurzenie utrzyma się na dość dużym poziomie. Na południu Polski najchłodniej, temperatura spadnie nawet do 10, a wysoko w Tatrach możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Jutro ponownie sporo chmur, choć lokalnie pojawią się przejaśnienia. Temperatura najwyższa na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskiem do 21 stopni, najniższa na Podlasiu, okolice 17.
1: Doprawmy ten poniedziałek odrobiną tak emocji, a nawet nie odrobiną, bo być może wzbogacimy kogoś w tej godzinie o 15 tysięcy złotych, a mamy już z Kariną w tym doświadczenie.
2: Bo w tej godzinie finał naszej zabawy Casa de Palma i 16 w RMF Max też rozpoczynamy totalnie na maksa. To David Guetta z Zalokiem już teraz.
1: Karina Nicińska, Dawid Miązek, zapraszamy.

0: Ze wszystkich polskich raperów on ma to coś, to White 2115 w RMF Max.
1: To coś ma znowu Iga Świątek. Ostatnio wygrała turniej w Montrealu. Dzisiaj zaczyna się turniej w Cincinnati i Iga za mniej niż godzinkę zmierzy się z Greczynką Sakkari.
0: Tak, jak będziecie oglądać przy obiedzie, to jesteście albo team schabowy, albo team gyros.
1: Słuchajcie, gyros świetny, ale na przystawkę.
0: Max. A przed nami koleżanka Igi Świątek, Taylor Swift.
1: No, bo one sobie tam jakieś listy pisały,
0: no tak,
1: nie?
0: No tak, to wiesz. Żeby szczęście przyniosło.
1: Amulet, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: będzie ochłodzenie, ale to jest nuta, która rozgrzewa. Latino te topiki, Becky, Gife. Co? Co się dzieje? Ciszę.
1: Gadasz i gadasz, a tu są ważne rzeczy takie. W tym momencie, uwaga, wszyscy dają RMF Max na pełen regulator.
0: A po drugie, słuchajcie, też włączamy sobie dzwonki w telefonie, bo to już zaraz finał zabawy Casa de Palma.
1: Zobaczymy, kto wie, może za chwilę do kogoś z was powędruje nawet 15 000 zł.
0: Za mniej niż 10 minut finał.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed chwilą w RMF Max Dawid podsiadło, a my mamy nadzieję, że za chwilę powiemy siadło.
2: Albo wy usiądziecie z wrażenia. No ci jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na jakąś wygraną, bo to finał naszej zabawy Casa de Palma.
1: Numer już mamy wykręcony. O, jest nawet sygnał, także dobrze.
3: Tak, słucham.
1: A, o, i halo też mamy.
2: Dzień dobry, cześć. Karina Nicińska z tej strony. Dawid Miązek, RMF Max.
3: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
3: Alicja.
1: Ala, w jakim ty dzisiaj jesteś nastroju?
3: Bardzo dobrym.
1: I to się świetnie składa.
2: W nastroju do wygrywania.
1: My jesteśmy za to w nastroju do rozdawania kasy i nagród, więc myślę, że się jakoś zgramy, nie?
3: No, też tak myślę.
2: Ale powiedz, Ala, ty coś tak dzisiaj przeczuwałaś może, że do ciebie zadzwonimy? Jakiś taka, wiesz, intuicja, coś tam smyrnęło za tym uchem?
3: Nie, kochanie, w ogóle.
2: Czyli totalna niespodzianka, kompletnie się nie
3: tak
2: spodziewałaś.
3: Szczerze mówiąc, pierwszy raz zagrałam przez internet.
1: A, o,
2: na rmfmax.pl.
1: No i super.
2: Pierwszy
1: no i super.
2: I szczęśliwy.
1: Tam zawsze na rmfmax.pl jest runda bonusowa, więc widzisz, opłaca się. Dobrze, ale ja ci przedstawię sytuację, w której się znalazłaś. Po pierwsze jest lato, jest pięknie, my dzwonimy, chcemy ci dać nagrodę. Po drugie, mamy 26 palm w studiu, na każdej jest kokos zawieszony. W kokosie jest nagroda. Ty wybierz sobie numer palmy, którą mamy dla ciebie potrząsnąć i zgarniasz nagrodę, która jest pod nią.
2: Od 1 do 26.
3: No to oczywiście 13.
2: 13?
1: No, 13.
2: A powiedz, a ta 13 to jakaś taka szczególna, szczęśliwa?
3: Szczęśliwa liczba moja.
2: A czemu?
3: Zawsze miałam, grałam w siatkówkę z 13.
1: O, w siatkówkę, no dobrze, no to proszę. Wszystko wiemy. Dobrze, nie tracimy czasu, tylko potrząsamy kokosem. Już leci nam kokos w dół i sprawdzamy, co tam w środku jest. Alicja, lubisz słodycze?
3: Nie.
2: Ale idę o zakład, że twoja rodzina i sąsiedzi tak już za chwilę się do ciebie zbiegną.
1: Wszyscy cię będą odwiedzać, cała okolica, bo w kokosie numer 13 mamy...
2: maszynę do lodów!
3: O matko boska, niesamowite.
1: Tego no, się pewnie nie...
3: Cieszę się bardzo.
2: No, i o to chodzi.
3: Bardzo dziękuję.
2: Kto wie, może to z czasem na jakiś biznes nawet zamienisz. Wszystkiego dobrego, Ala, ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy gorąco, trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa.
2: Pa.
1: No, to ktoś chce się schłodzić, kto na lody, to do Alicji już powoli zapraszamy. A
2: ale
1: kto chce zgarnąć
2: wakacji,
1: pieniądze albo
2: właśnie
1: nagrodę?
2: Można zgarnąć jeszcze kasę, nawet 15 tysięcy złotych, więc wchodźcie do gry. Już teraz można z hasłem MAX pod 7327 za 3,69.
1: Albo tak jak Ala pierwszy raz przez internet to zrobiła i od razu siadło. www.rmfmax.pl, tam zawsze jest runda bonusowa.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Jennifer Lopez, Everything's Fine, Ferem F Max.
1: Patrz, jak biegną.
0: Kto?
1: Justyna z Michałem.
0: A, faktycznie, no, jak sarenki do paśnika. Jak młode borsuki na żer.
1: Jak taka sarenka na polu w podskokach. Raz, dwa, Michał Siwek i Justyna Borycka już za chwilę w kanale nadawczym specjalnie dla was w RMF Max.
0: Więc będzie piękny i fajny i klimatyczny powrót do domu, a my do was wracamy już jutro po 13. Dziękujemy bardzo, Karina Nicińska.
1: I Dawid Miązek, trzymajcie się.
0: Pa.
1: Buziaki, pa, pa.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Moc je przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
2: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Po swojemu.
8: Na spontanie.
7: Na luzie.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Do wieczora w wielu regionach naszego kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. W nocy nadal będzie padać, a zachmurzenie utrzyma się na dość dużym poziomie. Na południu Polski najchłodniej, temperatura spadnie nawet do 10, a wysoko w Tatrach możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Jutro ponownie sporo chmur, choć lokalnie pojawią się przejaśnienia. Temperatura najwyższa na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskiem do 21 stopni, najniższa na Podlasiu, okolice 17.

0: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: I po reklamie.

0: RMF Max, czas na najświeższy flash. Na zegarach już 17. Anka Kiemestowicz, zapraszam. A flash zaczynamy od niepokojących informacji z Belgii. Strażacy walczą z największym pożarem w historii kraju. Ogień strawił już 3000 hektarów rezerwatu od Fań na wschodzie Belgii. Z powodu zagrożenia ewakuowano 600 osób z dwóch wsi, a także mieszkańców po niemieckiej stronie granicy. Pożar wybuchł w piątek. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr.
1: To jest RMF Max.
0: Niepokojące informacje mają dla nas też toprowcy. Za nami rekordowy od początku wakacji weekend w Tatrach. Rekordowy pod względem pracy dla ratowników.
2: Najwięcej pracy ratownicy mieli w sobotę, kiedy w dzień i w nocy udzielili pomocy aż 26 osobom. Do największej tragedii doszło w niedzielę wcześnie rano. Przypadkowi turyści natrafili na 45-letniego mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy, a topr, zanim na miejsce wypadku dotarła załoga śmigłowca, wysłał drona stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem z automatycznym defibrylatorem.
0: Niestety, jak dodaje Maciej Pałachicki, mężczyzny nie udało się uratować. We flaszu o 17 o uwagę prosimy teraz kierowców. Poznaliśmy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały na stacjach jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37. To oznacza, że ceny będą identyczne jak dzisiaj. A na koniec jeszcze na moment przenosimy się do Turyngii, bo właśnie tam padła rekordowa wygrana w niemieckim lotto. Szczęśliwiec zgarnął 50 milionów euro. Od końca marca w Niemczech nikt nie trafił 6 właściwych liczb wraz z tak zwaną superliczbą, co było najdłuższą taką serią w historii gry. A już teraz w RMF Max pora na prognozę pogody.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
3: Przed nami deszczowa końcówka dnia. Przelotne opady możliwe są niemal w całym kraju, a miejscami mogą im towarzyszyć burze i grad. Noc również zapowiada się pochmurno i mokro. Wysoko w Tatrach niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą około 13 stopni, a na południu słupki mogą spaść do 10. Jutro zachmurzenie nadal duże lub umiarkowane, miejscami popada i zagrzmi, ale pojawią się też przejaśnienia. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskiem do 21 stopni, najchłodniej na Podlasiu do 17.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Ach, wreszcie poniedziałek, nie mogłem się doczekać.
6: Tak, co takiego w takim razie w ten poniedziałek pięknego?
5: Słuchaj, po dwóch niehandlowych dniach ja wszedłem dziś do sklepu i powiedziałem: wow!
6: Ile rzeczy, ile można kupić, ile można mieć. No to wow, my z wami do 20 w kanale nadawczym. Siwek i Borycka, cześć.
5: Siemano.

0: Hey, to jest Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling w RMF Max. No nie da się powstrzymać przed taką reakcją przy tym numerze. 8 minut po 5. Michała widzę, że to zupełnie rozwaliło.
1: Bo ja sobie wyobraziłem ciebie w takim szlafroczku gospelowym. Hey, got this feeling.
0: Ale to się dzieje, tylko że nie w gospelowym, a normalnym domowym szlafroczku. I myślę, że nie jestem w tym jedyna. Ale dobra, wystarczy o Justinie. Teraz czas na stop. O czym teraz myślisz?
1: Ale no właśnie, jak zawsze prosimy o tylko szczere odpowiedzi. I te szczere odpowiedzi proszę kreatywnie, ciekawie opisać u nas na Messengerze RMF Max. I 4 wejściówy do największego parku rozrywki w Zatorze mogą być wasze.
0: Tak jest, możecie nam nawet pojechać w szlafroku. Nikt tego nie sprawdza, także śmiało o czym myślisz daj znać na Messengerze RMF Max.
1: Szlafroka nie, tylko wysokość przy wejściu na roller coastery sprawdzają. RMF Max.

0: Shakira z piosenką o dwóch chińskich sprzedawcach jaj.
1: Daj i daj.
0: Daj, daj. Jest 17:17.
1: To się zgadza. To było bardzo śmieszne, ale ja jestem teraz mega podekscytowana.
0: Ale to jest nic, słuchaj tego.
1: To jest nic, słuchaj tego. Jestem bardzo podekscytowana, bo wymyśliłam dzisiaj dowcip.
0: Dawaj go.
1: Po raz pierwszy w życiu. Uwaga, uwaga, czytam dowcip.
0: Czy mam od razu załadować tu dżinglownicę?
1: Tak.
0: Dobra.
1: Chciałabym kiedyś znaleźć stomatolożkę o imieniu Elżbieta, bo wtedy mogłabym jej powiedzieć: elaboruj.
0: To jest śmieszne. To jest autentycznie śmieszne, Boryna. Nie spodziewałem się tego.
1: Dziękuję.

0: nad wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: DJ Goja, Jason Derulo i Michiko w RMF Max. My tutaj robimy dobry vibe, bo wiemy, że 14 dni tylko zostało do końca wakacji i tu nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko raczej poinformować, bo będą ważne rzeczy się działy od września w szkołach, słuchajcie.
1: Tak.
0: Od 1 września dbamy o zdrowie naszych dzieci, wszyscy kolektywnie.
1: Ale się dzieci cieszą, na pewno.
0: Dzieci się mega cieszą, bo od 1 września ze szkolnych automatów znikną słodycze, a pojawią się m.in. sałatki, przeciery, orzechy, suszone warzywa i owoce, no i jeszcze tak na dobicie będzie też gorzka czekolada.
1: No, żeby przypadkiem nie popijały słodzonej coli, jak będą szły za winkiel na fajkę.

0: Reklama.
1: Marian, co
0: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Uwaga,

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: buzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: Przed nami deszczowa końcówka dnia. Przelotne opady możliwe są niemal w całym kraju, a miejscami mogą im towarzyszyć burze i grad. Noc również zapowiada się pochmurno i mokro. Wysoko w Tatrach niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą około 13 stopni, a na południu słupki mogą spaść do 10. Jutro zachmurzenie nadal duże lub umiarkowane, miejscami popada i zagrzmi, ale pojawią się też przejaśnienia. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskiem do 21 stopni, najchłodniej na Podlasiu do 17.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: O tej porze myśli mogą płynąć w różne rejony. Być może na obiad jest już trochę późno, ale podobno też wyczekane lepiej smakuje. Ania, jak to jest?
2: No myślę, że tak, ale jeszcze zostało mi 1,5 godzinki drogi do domu. I kurczak z pesto bazyliowym i z makaronem wiedzie jak złoto.
1: Okej, to gdzie ty jesteś w takim razie, że aż tak 1,5 godziny musisz jechać?
2: No teraz to już całkiem blisko, bo wracam z Gdyni.
3: Do kurczaka, wiem, ale...
1: tak bardziej geograficznie.
2: Tak, z Gdyni do Wrocławia.
1: Okej, no to kawał drogi faktycznie. Czy ty już jesteś po urlopie?
2: Znaczy urlop urlopem, ale jednak serduszko tak zdecydowało, że ukochany jest na drugim końcu i jeździmy.
3: Matko, to trudne
1: historia.
3: To są wybory współczesnej młodej kobiety. Tu ukochany, tu kurczak i nie wiadomo jak to pogodzić.
1: A tu ukochany z kurczakiem pewnie czeka.
2: Dokładnie.
3: Bo ja myślałem, że ukochany w Gdyni właśnie.
1: Do ukochanego, do kurczaka
3: do
1: i od razu, słuchaj, z 4 biletami do Energylandii, więc będziesz mogła za tego kurczaka podziękować biletem i super przygodą w Zatorze.
2: Bosko, nie mogę się doczekać.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Netto, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: słodko.
1: Na wodę.
0: Na spotkanie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Witajcie, tu Fiołas. Jeżeli dziś jesteście w Krakowie i zastanawiacie się, co zrobić z wieczorem, pogoda ma dla was pewną propozycję. Zostańcie blisko dachu. Po godzinie 18 na termometrach około 24 stopni, ale niebo zacznie coraz bardziej przypominać zwiastun filmu katastroficznego. Będzie pochmurno, miejscami mogą pojawić się burze i mocniejszy deszcz, a ostrzeżenia dla Krakowa obowiązują aż do północy. Dlatego warto potraktować ten wieczór jako oficjalny dzień odpoczynku po weekendzie. Brzmi fair.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: No i co z tą prognozą?
3: No, widzisz, różnie będzie, różnie może być, ale my się pogodą nie przejmujemy, bo z RMF Max jest jazda, są wakacje i wysyłamy was dzisiaj jeszcze na Erste Letnie Brzmienia i na Fire Festival.
2: Matko, tu i tu?
1: Max!
3: Tak, więc zapnijcie pasy.
2: A to trzeba tu i tu? Można sobie wybrać jedno?
3: Nie, no można sobie wybrać jedno. A, myślę, że nawet tu i tu to może być
2: to ja
3: ciężko.
2: Nie mam tego urlopu.
3: A kto powiedział, że ty jedziesz?
2: Daj mi spokój.
3: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz, a to jest kanał nadawczy Siwek i Borycka. Cześć!

0: Dancing in the Moonlight to Jubel w RMF Max. I jak się wybieracie na przykład w ten weekend nadchodzący na wesele, to myślę, że warto DJ-a poprosić o tę piosenkę, bo bardzo miło się do tego tańczy. 9 minut po 6 w RMF Max.
1: No właśnie, wrzucić troszeczkę taki niższy bieg, zwolnić, odpocząć, żeby potem móc znowu zaszaleć. Na przykład na Erste letnich brzmieniach w Trójmieście, drodzy Państwo.
0: Tak jest. Tam już w ten weekend kolejny przystanek wakacyjnej trasy Erste letnie brzmienia. Znów będzie Brodka z Grandą, będzie Grzegorz Turnał, słuchajcie, z zespołem. Będzie też Vito Bambino i wszyscy naprawdę wspaniali artyści, których z anteny RMF Max też znacie dobrze. No i żeby te bilety dzisiaj zdobyć, żeby o nie zawalczyć, to mamy proste pytanie. Co jest dobre, jak jest letnie?
1: Pieróg.
0: Letni pieróg.
1: Taki, który podgrzałaś, żeby zjeść na świeżo.
0: Mhm.
1: Ale on już tak odczekał z pół godzinki na tej patelni. I wtedy haps.
0: Ale to wtedy jest idealny. Nie robi się za twardy?
1: Nie, bo nie zdążył jeszcze stwardnić.
0: Okay,
1: i on jest jeszcze trochę ciepły.
0: Sweet spot, tak zwany.
1: Tak, to on
0: no
1: właśnie,
0: dobrze.
1: Co jest dobre, jak jest letnie? Wy musicie wymyślić swoje odpowiedzi, opisać to ciekawie, wysłać nam na Messenger RMF Max. Autor najciekawszej odpowiedzi zgarnia wejściówki na Erste letnie brzmienia.

0: Ale to jest dobry vibe, idealnie na poniedziałek. Ring my bell z RMF Max. A my to jeszcze, słuchajcie, poprawimy. Tylko musicie włączyć wyobraźnię, bo uwaga.
1: Pies rasy Korgi, jak wygląda, każdy wie.
0: Tak jest. A na Litwie odbył się wyścig tych psów. Rasy Korgi.
1: No i to jest jakby śmieszne samo
0: tak
1: w sobie,
0: wiecie,
1: z jakiegoś powodu.
0: Te śmieszne małe pieski, co mają takie pluszowe pupcie i takie pluszowe łapcie, i one się po prostu ścigają.
1: I właśnie ta śmieszność nawet jest taka trudna do rozgryzienia, bo ja myślałem nad tym. Mówisz wyścig psów. Super. Mm-hmm. Dodajesz rasy Korgi i już jest śmiesznie.
0: Tak, no, tak jest bardzo proste.
1: Mecz dwóch drużyn. Super. Dodajesz ekstra klasy. To samo.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Fire. Jest ogień w RMF Max. 29 minut po 6. A my się zadzwoniliśmy już do Agi, która też w drodze z długiego weekendu jeszcze. Tak? Zgadza się?
1: Tak, witam, tak, zgadza się.
0: Tak, my sobie tutaj z Agą przed chwilą troszkę porozmawialiśmy o trasie z nadmorza na Śląsk. Podobno już trochę pada, ale mamy nadzieję, że w tę stronę słońca gdyńskiego cię wyślemy za chwilę, bo na festiwal Letnie Brzmienia mamy bilety do rozdania, tylko teraz trzeba będzie o nie powalczyć w zabawie 5 sekund.
1: Dobrze.
2: Aga, taka niepewna troszkę. Aga nam napisała, że najlepsza letnia jest kawunia. Mam nadzieję, że kawuni nie zabrakło w drodze i kierowca jak najbardziej oczy otwarte, uwaga skupiona, a teraz skupieni jesteście na zabawie. W 5 sekund. Będą 3 kategorie, co najmniej 2 razy trzeba sobie poradzić, żeby zgarnąć te wejściówki. Czy zasady są jasne?
1: Tak.
0: Super. No to lecimy z pierwszym pytaniem, Aga. Wymień 3 miejsca, w których czuć lato.
2: Czas start.
1: Gdańsk, Gdynia i Sopot.
0: No i pięknie, o to chodzi.
2: Ale sobie poradziła ty, ale to rozpykała. Bardzo mi się podoba
0: to
2: takie podejście.
0: To było bardzo szerokie pytanie i o to chodzi. Michał, ty masz pytanie numer 2.
2: Mam pytanie numer 2. Jeżeli teraz sobie poradzicie, no to wejściówki są już wasze. Trzeciej kategorii nawet nie podajemy, dobra?
1: Dobra.
2: Wymień 3 rzeczy, które brzmią. Czas start.
1: Radio, muzyka i fakty w telewizji.
0: Ale nas ograła.
2: Ale nas rozpykałaś, nie wierzę w to po prostu.
0: Pięknie, Aga. Jedziecie na Erste Letnie Brzmienia do Gdańska już w piątek. Tam się wszystko zacznie, więc w sumie ledwo się zasiedzicie w Bytomiu, a tutaj trzeba będzie wracać, no.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: I o to chodzi. Takie nastawienie jest ważne, no, w wakacje.
2: Proszę już tam sprawdzać trasy na Trójmiasto, a teraz dla was nówka muzyczna w RMF Max. Good Genug.

0: Dawid Podsiadło w dobrą stronę w RMF Max. To się powolutku kończy. Czas by było zapowiedzieć prognozę pogody, a to się dzieje jak zawsze rymowanką. Tym razem do znanego, często używanego słowa podsiadanie.
1: Ile czasu?
0: Masz dokładnie 2,5 minuty, Justynko.
1: A powiedz, kiedy wymyśliłeś to słowo? Ciekawa
0: to
1: jest, jestem.
0: To po prostu często się używa, wiesz?
1: Dzisiaj rano pewnie.
0: Posłuchasz ludzi na ulicy, to często się używa słowa podsiadanie.
1: Aha, aha.

0: dwie rzeczy cieszą mnie w życiu najbardziej. Czyli dobry banger od Davida Getty to jest jedna rzecz.
1: Aha.
0: A Justyna Borycka z paniką w oczach dopisująca ostatni wers, kiedy czas już się dawno jej skończył, to jest druga rzecz. Rymowanka do słowa podsiadanie, zapowiadająca prognozę pogody. Zapraszam.
1: Po prostu uwielbiasz mnie upokarzać. Uwaga. O sierpniowej pogodzie mam takie mniemanie, jak o weselnej zabawie w podsiadanie. Czyli średnie.
0: Jak sobie poradziłaś ładnie.
1: Ładnie, dziękuję.
2: Reklama. Eurola, wszystko cię stać.
3: Eurorama, ty masz, kupuj. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: I po reklamie.

Witajcie w RMF Max Warszawa, tu Fiołas. Jeśli właśnie kończycie pracę albo jesteście już po, nie jest źle. Mamy około 24 kresek powyżej zera. Niebo będzie mocno zachmurzone dziś. Na szczęście nie powinno być większych opadów. Choć może delikatnie pokropić, więc jeśli kilka kropel to dla was wciąż za dużo, miejcie pod ręką parasol. Warto przypomnieć i mieć to z tyłu głowy, że będzie coraz chłodniej, więc wieczorową porą, jeżeli wybierzecie się na spacer, pamiętajcie, weźcie ze sobą bluzę.

0: Somber, to jest tak kojące serduszko wydarzenie. My Body Isn't Ready w RMF Max. To jest akurat ukojenie, które dziś dla mnie jest dosyć istotne, bo nie opowiadałam ci jeszcze o tym, ale miała miejsce w moim bloku ciekawa sytuacja. Mhm. Otóż mam takiego pana sąsiada, pana Rysia. I pan Rysia tak raz na pół roku średnio, jak robi takie naprawdę generalne porządki, takie z myciem okien i ze wszystkim, to lubi sobie odpalić muzę tak głośno, że cały blok się trzęsie. W środku dnia jakby co, nie w nocy. I jego absolutnym hitem jest Gangnam Style.
1: Nie.
0: Tak.
1: Nie.
0: Jest rok 2026. Gangnam Style to jest numer jeden pana Rysia.
1: Czyli, poczekaj, daj mi sekundę. Mhm. Czyli dzisiaj żyjesz sobie, żyjesz, tak. I nagle twój blok brzmi następująco.
2: O, pan Gangnam Style.
0: Tak.
2: Gangnam Style.
0: I to polega na tym, że pan Rysiu puszcza sobie ten Gangnam Style.
3: Lato na maksa, maksa.
0: Po czym wraca do tej piosenki jeszcze tak ze trzy razy i cały czas puszcza ją tak samo głośno na cały blok. Coś pięknego.
1: Wow.
0: Jak macie takie numery, którymi po prostu zmuszacie swoje miejsce zamieszkania do słuchania, to dajcie znać głosówki na Messengerze RMF Max. Może zrozumiemy fenomen pana Rysia.

0: to na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: I po reklamie.

0: gratkę, nad wodę.
1: Zawsze na maksa, lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: RMF Max Warszawa, raz jeszcze zaglądamy do pogody. Dzisiaj poniedziałek, ale przynajmniej można udawać, że jeszcze weekend, bo póki co pozwala na to pogoda. 22 kreski powyżej zera. Jeśli ten letni wieczór po pracy planujecie spędzić na świeżym powietrzu, to super opcja, ale jeżeli należycie do tych większych zmarźlaków, weźcie ze sobą bluzę albo od razu umówcie się wewnątrz, bądź na ogródku przy grzybku, bo wieczorową porą chmury sprawią, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.
3: No i proszę, punktualnie godzina 19, a my wcale nie do spanka, wcale nie do wieczorynki, bo tutaj jeszcze są do rozdania bilety na Fire Festival i to się wydarzy w tej godzinie.
5: Tak, totalnie za Fire.
3: Za Fire będziecie mogli tam pojechać w kanale dodawczym. Do 20 z wami Siwek i Borycka, cześć.
5: A tu Alabama Ten, trochę energii, bo widzę, że przysypiacie. Znaczy nie widzę, bo was nie widzę, ale tak się domyślam.

0: Temper City i Self Aware to jedno z nowości w RMF Max, ale teraz premierowo mamy dla was numer, który naprawdę mocno wystrzelił w ostatnich dniach w sieci. To jest Blitzkrieg po prostu. Tak pił jak rakieta w górę. MJ Deli, słuchajcie, z numerem Deli Supreme. I tutaj skojarzenie z Marty Supreme, takim filmem, który ostatnio się w kinach pojawił, jest nieprzypadkowe.
1: Nieprzypadkowe, bo odniesienia do tego filmu w tym numerze są obecne. Są też obecne odniesienia do pobytu autora w Nowym Jorku i taka nawijka o spełnianiu marzeń i o tym, że wszystko jest możliwe. To jest nieodłączny element właśnie u MJ Deliego, więc posłuchajcie tego nowego numeru. Proszę bardzo.
0: Tak jest. Wszystkim nam się trochę tej wiary w siebie przyda, więc lecimy. Deli Supreme w RMF Max.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
3: And now, ladies and gentlemen...

0: szybkie pytanie do Justyny Boryckiej. Gdyby z nazwiska, znaczy z pseudonimu tak naprawdę, Riany, wyciąć słowo nie, to jak by brzmiało? Dalej Riana. A gdyby ze słowa poniedziałek wyciąć słowo nie, to co wychodzi?
1: Podziałek.
0: Podziałek i
1: podziałek,
0: to właśnie...
1: Podziałek, wiedziałam.
0: Wiedziałaś to,
1: wiedziałam
0: tak.
1: Wiedziałam to.
0: I właśnie do zabawy w podziałek dzisiaj was zapraszamy. I to nie lada nagrody dziś do zgarnięcia.
1: Uwaga, skupcie się. Fire Festival. To już na koniec wakacji. 29-31 sierpnia. Alan Walker. Będzie też Kygo, DJ Snake, BDOS2115 i mnóstwo innych gwiazd na festiwalu w Chorzowie. I dzisiaj na całe 3 dni tego festiwalu z przyjemnością was wyślemy. Tylko trzeba się zgłosić do zabawy podziałek. A robicie to pisząc teraz na Messengerze RMF Max. Czego byście sobie nie odmówili?
0: Prosta sprawa, trzeba to ująć w jakiś ciekawy, kreatywny sposób i osoba, która zrobi to najlepiej, zostaje zaproszona do zabawy w podziałek i trzeba będzie powstrzymać się przez 45 sekund od mówienia nie, bo to w końcu podziałek, dzień bez nie. Zgłaszajcie się mówiąc nam na Messengerze lub pisząc nam na Messengerze, czego byście sobie dziś nie odmówili.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato

0: Silver w RMF Max, a z nami już Kamil. Cześć Kamil.
1: Cześć, cześć, siema.
0: Kamil sam dobrowolnie zgłosił się do zabawy Podziałek, żeby powalczyć dzisiaj o bilety na Fire Festival. Festiwal, który już w Chorzowie w kolejny weekend, w ostatni weekend wakacji. 3 dni super imprezy, między innymi z BDS-em, Alanem Walkerem, Kygo i DJ-em Snake'em. No jest to gra warta świeczki, słuchaj, więc wydaje mi się, że Podziałek akurat tutaj warto wziąć
2: więc
0: udział.
2: Więc zacznijmy od pytania podstawowego, Kamil. Czego tak. Ty sobie dzisiaj nie odmówisz?
1: Ja dzisiaj nie odmówię mojej wieczornej modlitwy.
0: W sensie pacierza.
1: Mojego paciorka, tak.
2: Czemu nie odmówisz pacierza dzisiaj?
1: Wróciłem po urlopie i przechrzciłem już wszystkich, więc myślę, że...
2: A ząbki, ale ząbki umyjesz.
1: Ząbki umyję.
2: Ząbki
1: tak.
2: Umyję. Dobra, no to dobrze, to całe szczęście.
0: Chociaż
2: dobrze.
0: Tyle.
2: Kamil, odpowiedź przeurocza, ale jeszcze jedno zadanie pozostało ci na dziś, żeby wejściówki na Fire Festival zgarnąć, trzeba będzie przez 45 sekund powstrzymać się od mówienia nie z okazji Podziałku, dobra?
1: Jasne.
2: Dobra, no to za chwilę czas wystartuje. Mamy przygotowane do ciebie oczywiście tendencyjne, trudne pytania. Potrzebujemy, żebyś utrzymał z nami kontakt przez te 45 sekund, bo jeżeli będziesz po prostu milczał, no to też tego nie zaliczymy. Wiesz, o co chodzi?
0: Aha.
1: Jasne.
2: Dobra.
0: No dobra, no także to... pełne skupienie i czas, start. Kamil, jakby trzeba było teraz iść na przykład na noc do pracy, to poszedłbyś?
1: Nigdy w życiu.
2: A czemu spędziłeś dziś pół godziny w damskiej toalecie?
1: Pomidor.
0: A słyszałeś, słuchaj, taką ciekawostkę znalazłam, że wydry morskie trzymają się za łapki podczas snu, żeby od siebie nie odpłynąć i się nie zgubić w wodzie.
2: Ale słodko. Kamil.
1: Zastanowię się nad tym.
2: Ale tu się nie ma nad czym zastanawiać, że trzymają się, czy się nie trzymają. Tak, wiedziałeś o tym?
1: Możliwe, że się trzymają.
2: A w ogóle to co u Ani słychać?
1: Wszystko dobrze.
0: Jak myślisz, Ziemia jest płaska?
1: Jest płaska.
0: Mamy to!
2: Tak, jest płaska już teraz. Wiemy na pewno.
0: Kamil, pięknie rozpykałeś to zadanie. Wiemy, że nie było łatwo, bo pytanie podchwytliwe, ale podwójny karnet na cały Fire Festival jest już twój.
1: Ekstra, bardzo się cieszę, super.
2: No a cały czas się trzyma. Cały czas się trzyma skubany.

0: to jest Step Up w RMF Max. Kto ten film zna, dobrze kojarzy, ten wie, że jest to coś wspaniałego. Za chwilę kolejna prognoza pogody w RMF Max. Tak. I tak trochę się zainspirowałam tą piosenką Shona Paula.
1: Tak.
0: I tym filmem właśnie, więc będziesz rymował do słowa baletnica.
2: Na maksa.
0: Trzy minutki.
1: Nie, no jasne. Pewnie żaden problem. Pełen luz.

0: Better Times to Robin Schulz i Warps w RMF Max. Za 20 minut będzie 20. Michał Siwek oko ma lekko przerażone, ale jednak... Czy nie? Czy ty jeszcze myślisz nadal?
1: Ja właśnie, to jest pierwszy raz w historii rymów pogodowych, kiedy ja po prostu nie mam pojęcia, co powiem.
0: Że nie jest baletnica aż taka trudna. To nic, zobaczymy. Michał Siwek rymuje. Zapowiedź prognozy pogody do słowa baletnica.
1: No,
0: wierzę w ciebie.
1: Nie wierz. Proszę, nie. Max! Tańczy na niebie jak biała gołębica. Zgrabnie jak baletnica. Jodeszdźwica.
2: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Λάτο να μάξα.
1: Λάτο να μάξα.
2: RMF Max Warszawa, raz jeszcze zaglądamy do pogody. Dzisiaj poniedziałek, ale przynajmniej można udawać, że jeszcze weekend, bo póki co pozwala na to pogoda. 22 kreski powyżej zera. Jeśli ten letni wieczór po pracy planujecie spędzić na świeżym powietrzu, to super opcja, ale jeżeli należycie do tych większych zmarźlaków, weźcie ze sobą bluzę albo od razu umówcie się wewnątrz, bądź na ogródku przy grzybku, bo wieczorową porą chmury sprawią, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.

0: My to zawsze potrafimy wybrać tak odpowiednio mocny numer na pożegnanie. Alan Walker i Ava Max za nami w RMF Max. Alan Walker to się w ogóle pojawi na Fire Festiwalu, na który jeszcze będziemy rozdawać bilety w kanale nadawczym, więc warto być blisko.
1: Czyli nie spać, słuchać RMF Max. No zresztą ktoś pije o tej porze.
0: No dokładnie. Za chwilę jeszcze Graba, najlepsza dycha listy Hopbands. Teraz sprawdzamy, co w Tour de Clubie, a my się słyszymy jutro po 17. Justyna Borycka.
1: I Michał Siwek.
0: Pa.
1: Idziemy spać.
2: To jest RMF Max Warszawa. Witajcie, z tej strony Fiałas. Zaglądamy do klubów i nie tylko. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście w tym tygodniu, ale na początek sprawdźmy, gdzie nogi po weekendzie będą mogły odpocząć, bo na siedząco możecie dziś zasiąść w fotelu kinowym. Najgorętsze propozycje, te mainstreamowe, to oczywiście wciąż Spider-Man z Tomem Hollandem w roli głównej. Nowy etap w życiu Spider-Mana sprawić może, że nawet jeśli dotychczas nie byliście fanami tego superbohatera, tę część warto zobaczyć. Christopher Nolan już świętuje wielki sukces Odyssey, ale to zdecydowanie produkcja, którą warto zobaczyć na dużym kinowym ekranie, a nie później na telewizorze w domu, więc wciąż możecie to zrobić, tym bardziej, że dziś sporo seansów zaplanowano na wieczór, więc po pracy też zdążycie. Koncertowo dzieje się w tym tygodniu. W piątek koncertuje Grzegorz Turnau. Wcześniej, bo już jutro w Hydrozagadce wystąpi formacja Red Leather. To propozycja dla tych, którzy lubią bardziej gitarowe i alternatywne granie.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
7: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: No to witajcie po 20 w RMF Max, tu Piotrek Świderski. Jak zwykle o tej porze odpalamy najlepszą dziesiątkę listy Hobbens Extra, jeszcze w wydaniu wakacyjnym. Na starcie nowego tygodnia sporo zmian w naszym zestawieniu, będą też oczywiście nowości. Także co, róbcie głośniej i lecimy z tematem. A na 10 w poniedziałek wiralowe Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody.

To przestany nam duet powraca i to z jakim fajnym klimatem. L.I.O. z Lavinia Reason w RMF Max. Ten numer jest już w propozycjach do naszej listy i możecie już na niego głosować na rmfmax.pl. A tymczasem wracamy do poniedziałkowego Top Ten. W sobotę był dopiero na 22, a dzisiaj wraca i to w naprawdę wielkim stylu do elity. Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk.

Miniony weekend zagrał DJ set na festiwalu w Poznaniu, a dzisiaj wylądował na miejscu 8 naszej listy Hot Bands w RMF Max. To DJ i producent z Brazylii, Alok, i jego Everything's Fine z fitem od Jennifer Lopez. A teraz wracamy do propozycji, bo tam czeka sporo dobrej, świeżej muzy, którą chcę się z wami bardzo podzielić tego wieczoru. Griffin, Band, a także Ines, posłuchajcie ich Word Away.

0: No ewidentnie ten gość ma patent na globalne hity. Śpiewający influencer Alex Warren i jego Passenger dziś 7 na wakacyjnej liście Hot Bands Extra. A już za chwilę sprawdzamy, kto w poniedziałek osiadł na miejscu 6. Zostańcie z nami koniecznie, bo jeszcze dużo przyjemnego grania przed nami. Między innymi nowość od Zali. Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.

Taki bicior po weekendzie jeszcze niektórym z was może dudnić w uszach. Trzymamy tempo w RMF Max. I like Marlon Hofstadt, czy jak to woli DJ Daddy Trance. Jeszcze czeka na trochę więcej waszych głosów, żeby mógł się wbić do naszej najlepszej dychy. Wcześniej na szóstym Jugel z wiralowym Moving to the Sun, a teraz pora otworzyć najlepszą piątkę poniedziałku. Top 5. A tutaj już tak bardzo wysoko, wcześniej zapowiadana przeze mnie Zalia z nowym singlem. Naprawdę jest potencjał na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Kto wie, być może już jutro. Zalia, tylko kochaj mnie.

No i to jest właśnie numer, który może namieszać, sporo namieszać pod koniec tych wakacji na liście Hot Dance Music Sounds od braci Lukasa i Felixa z duetu Fastboy przed momentem w RMF Max. U siebie w Niemczech już rządzą na szczytach list przebojów. Zobaczymy, czy również u nas się im to uda. Jak na razie jeszcze poczekalnia. Pamiętajcie, że głosować możecie na rmfmax.pl. Tymczasem otwieramy pierwszą trójkę. Mundial co prawda już dawno za nami, ale Shakira ciągle w znakomitej formie. Jej Die Die z Burna Boyem dziś na miejscu trzecim.

Ten kawałek ma rewelacyjny, wakacyjny vibe. Więcej takiego grania będziemy mieć dla was po 21 w Max Party. Jonas Blue, Edge of Desire. Osobiście mam nadzieję, że dzięki waszym głosom na rmfmax.pl uda mu się w tym tygodniu wbić do głównego zestawienia. Przypomnijmy, że dzisiaj na trzecim Shakira i Burna Boy, Die Die. Na miejscu drugim White Palar, Vivi Simon i Mercury z kawałkiem To Coś. A poniedziałkowym numerem jeden jest dziś Repeated od duetu Ed Sheeran i Martin Garrix. 12 lat się zbierali, żeby skończyć to nagranie, ale warto było czekać. One. Numer jeden.

0: można tego słuchać w zapętleniu. Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. To poniedziałkowa jedynka listy Hot Bands Extra. No to zaraz odpalamy wakacyjne Max Party w składzie Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Ale wcześniej jeszcze posłuchajcie, co w tym tygodniu będzie się działo ciekawego u was na mieście. Pora na Tour de Club.
1: Siemacie w RMF Max Warszawa, z tej strony Fiałas, zaglądamy do propozycji tego tygodnia. Na początek klub Hydrozagadka, tam jutro koncert formacji Red Leather. Dobra propozycja dla tych, którzy preferują bardziej gitarowe i alternatywne granie. Już jutro również na letniej scenie w Progresji o godzinie 20 wystąpi Tash Sultana. To zdecydowanie jeden z ciekawszych koncertów tego tygodnia, szczególnie jeśli lubicie alternatywny pop i rock, ale także wzbogacone o nieco elektryczne. Dużo dzieje się w tym tygodniu w Warszawie, ale uwagę miasta bez dwóch zdań skrada finał męskiego grania. 17. edycja dobiega końca, a w piątek i w sobotę na lotnisku Bemowo zagrają dla was wielkie gwiazdy, między innymi Krzysiek Zalewski, Kult, Igo, bracia Kacperczyk, Wiktor Dyduła, Fisz i Emadę, orkiestra męskiego grania, Kasia Nosowska, Zalia, Ofelia czy AC The Drinkers. I to na lotnisku Bemowo zaplanowano na piątek i sobotę.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak widzę sobie.
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
11: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Lato na maksa.
8: Lato na maksa.

No i taki klimat po 21 w RMF Max, to ja rozumiem. Na koniec naszego pierwszego seta w Max Party Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć. Tutaj RMF Max, tu poniedziałkowy Max Party. Już w duecie dołączył do mnie właśnie DJ Rafmix, wbił się za konsolę i będzie miksował do północy wam same imprezowe sztosy. Ja tutaj raz na jakiś czas będę coś dopowiadał, żeby dotrzymać wam towarzystwa. Ogólnie gwarantujemy wam naprawdę fajny klimat, więc dajcie głośniej i zostańcie do północy. Max Party, siemano! We'll be right back.

0: to zdecydowanie jeden z największych festiwalowych bangerów tego roku. Axwell ze Swedish House Mafia i Bon w singlu Whatever Turns You On. Tak właśnie domykamy nasz kolejny poniedziałkowy imprezowy set w Max Party. Ale spokojnie, jeszcze nie kończymy. My się tutaj z Rafmixem dopiero rozkręcamy. Dużo dobrego, bardzo dużo dobrego grania do północy przed nami w RMF Max. Między innymi Timbaland, Justin Timberlake i Nelly Furtado, Give It To Me. Taki klasyczek już dosłownie za parę minut. Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
8: Nie wierzę!
9: 15 tysięcy złotych!
10: Gratulacje!
11: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak
7: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
18: I po reklamie.

myślę, że na pewno wakacje 2026 będą nam się kojarzyły również z tym utworem. Ale Farben i René Miller, Body Talk w RMF Max. Ostatnie dwa tygodnie wakacji zostały, przypominam. Kto ma wolne, kto ma labę, niech korzysta na maksa. A już w ten weekend my odpalamy najgrubsze lato na maksa w tym sezonie. Krasny staw 21-23 sierpnia, piątek, sobota, niedziela. Zagrają m.in. Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Kto ma blisko do Krasnego Stawu, niech wpada śmiało, a szczegóły znajdziecie na rmfmax.pl. A tymczasem pędzimy dalej z poniedziałkowym Max Party, bo kolejne mega sztosy kręcą się na dekach URAF Mixa. Teraz Paquito, Living on Video, odkurzymy ten klasyk. Później z 12 Duże Oczy będzie też afro-houseowy banger od Shimzy, Fire Fire. Zostańcie z nami koniecznie.

każdego lata mamy po prostu wysyp takich afro-house'owych bitów, ale chyba nikt nie ma nic przeciwko, co? Shimza, jego Fire gra w RMF Max. A ciekawe, jak tam z wysypem grzybów. Czy już są, czy dopiero będą? Jak ktoś buszuje po lesie i regularnie zbiera, to możecie dać znać SMS-em pod 3001 albo nagrać głosówkę na naszego maxowego messengera. Jak tam sytuacja z grzybami w tym roku? Nie wiem, czy Kaigo lubi zbierać grzyby, ale na pewno lubi zbierać nagrody, muzyczne nagrody za swoje hity. Posłuchajcie teraz jego najnowszego Take Me Back w RMF Max.

0: nie wiem jak wam, ale mi właśnie ta wersja hitu Temple City bardziej siada. Self-Aware i Lumix na chwilę przed 22 w RMF Max. Pierwsza godzina poniedziałkowego Max Party na finiszu, ale spokojnie, jeszcze dwie przed nami, więc absolutnie nigdzie się nie przełączajcie, zostańcie z Maxem. W kolejnym secie zagramy wam m.in. nowkę sztukę od Swedish House Mafia, Lickely. Będzie magicznie, obiecujemy. Zostańcie z Maxem. A teraz jeszcze kolejne poniedziałkowe wydanie Tour de Clubu.
1: To jest RMF Max Warszawa. Witajcie z tej strony Fiałas. Zaglądamy do klubów i nie tylko. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście w tym tygodniu, ale na początek sprawdźmy, gdzie nogi po weekendzie będą mogły odpocząć, bo na siedząco możecie dziś zasiąść w fotelu kinowym. Najgorętsze propozycje, te mainstreamowe, to oczywiście wciąż Spider-Man z Tomem Hollandem w roli głównej. Nowy etap w życiu Spider-Mana sprawić może, że nawet jeśli dotychczas nie byliście fanami tego superbohatera, tę część warto zobaczyć. Christopher Nolan już świętuje wielki sukces Odyssei, ale to zdecydowanie produkcja, którą warto zobaczyć na dużym kinowym ekranie, a nie później na telewizorze w domu, więc wciąż możecie to zrobić, tym bardziej, że dziś sporo seansów zaplanowano na wieczór, więc po pracy też zdążycie. Koncertowo dzieje się w tym tygodniu. W piątek koncertuje Grzegorz Turnau. Wcześniej, bo już jutro w Hydrozagadce wystąpi formacja Red Leather. To propozycja dla tych, którzy lubią bardziej gitarowe i alternatywne granie.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
15: Zgarniasz
16: 15 tysięcy złotych!
17: Ja nie mogę!
14: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.

Dla każdego coś dobrego, tak również gramy w Max Party. Sanach i Daria Zawiał w Eldorado po 22 w RMF Max. No hitów to nam na pewno nie zabraknie, to wam możemy obiecać. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, witamy ponownie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Tu Max Party, siemano. A nasz kolejny set rozpocznie jeden z moich ulubieńców, DJ i producent z Australii, Fisher, What a Life.

Zoo i Shakira Ferm w Max, specjalistka od mundialowych hymnów, ale także od piosenek robionych do animacji dla dzieci. Tutaj numer ze Zwierzogrodu Dwójki, w którym oprócz tego, że zaśpiewała, również wcieliła się w postać gazeli, a tak konkretniej to użyczyła jej głosu w oryginalnym dubbingu. Także jak jeszcze będziecie oglądać ten film ze swoimi pociechami, to możecie im sprzedać taką ciekawostkę. A w Maxie już za moment kolejne ciekawe, dobre bity. Na pewno odświeżymy hicior Dawida Tawarę If You Don't Know My Name. Kto to pamięta, kto to kojarzy, bądźcie blisko koniecznie.

Jak to mówią dobre, bo polskie, Kuban i Zalia, Kyoto w RMF Max, a Zalia już w piątek zagra na Lecie na Maxa w Krasnym Stawie. Przypominam, szczegóły na rmfmax.pl. Tymczasem lecimy dalej, już w całkiem innym klimacie. Będzie tech house'owo, Silva Bempa, On Tonight. Posłuchajcie tego mega bangera. Naprawdę jest to

Dzisiaj ta właśnie ekipa otworzyła najlepszą dziesiątkę listy Hot Bands w RMF Max. DJ Goza, Jason Derulo i Melody Michiko. Ale teraz w takim specjalnym remiksie DJ-a Darka. Jak wam się podoba? Dajcie znać pod 3001 albo nagrajcie głosówkę na RMF Maxowym Messengerze. O właśnie, za chwilę Kajra, będzie słodko-kwaśna Kajra, Sour, no i też H, Ring My Bell, wiralowy hicior od H-a. Już za moment, to jest poniedziałkowy Max Party. Bądźcie z nami do 24.

tracimy tę pani na moment. To Moonlight i Fordo Alabama, ten w RMF Max jeszcze przed godziną 23, a po 23, no co, kolejne sety, kolejne hity i kolejne świetne brzmienie od nas dla was. Piotrek Świderski i DJ Rafmix cały czas z wami, to jest poniedziałkowe Max Party. Zaraz wracamy do was z kolejną dawką dobrego, zmiksowanego bitu.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: od dawna to wiem.
1: Ekipa męskiego grania 2026 nareszcie po 23 w RMF Max. Hity na z pozdrowieniami dla tych, co cały czas z nami w trasie, w pracy albo po prostu w domu, chillujących bombę na wakacjach, na urlopach. Piotrek Świderski, DJ Rafmix, witamy ponownie. Gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, musicie być gotowi na kolejną zmiksowaną dawkę hitów na maksa. Na początek D.O.D. i Easy Bizu, Careful, Swedish House Mafia też wpadnie, no i jeszcze Jugel zabierze nas na zakupy. Na zakupy, na zakupy, na zakupy. Moving to the sun, już za moment.

modelki plus wakacje równa się letniaczek. To równanie jest nam znane nie od dzisiaj. Ich singiel Lubię Cię jak lato zamyka kolejny set w dzisiejszym Max Party. A na otwarcie następnego mam dla Was obecnie najczęściej wyszukiwany, czy jak to woli, szazamowany hit w naszym kraju. No i to już od dobrych kilku tygodni utrzymuje się na pozycji lidera. Także jak ktoś jeszcze nie zna tytułu tego hitu, to proszę notować. David Guetta, Alok i Stick Figure. Run, Run River, Angels, About Me teraz w RMF Max.

0: somebody
1: else. Taka ekipa to gwarancja wielkiego radiowego hitu Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. To przed momentem w RMF Max. A teraz zagramy coś nowego od Oskara Cymsa. Słyszeliście już jego nowy singiel Bez Końca? Nie? No to zaraz usłyszycie, tylko dajcie o dwa ząbki głośniej, a ja przypomnę, że wywiad, najnowszy wywiad z Oskarem możecie obczaić m.in. na naszym Instagramie. Tam są tak zwane highlighty, więc wbijajcie, zostawcie obserwacje, no i zostawcie serduszko, jeśli lubicie Oskara. Jego Bez Końca teraz w RMF Max.

A i ta Becky G musiała konkretnie narozrabiać, jak tak przeprasza tego tatusia. Sorry, papi, to Piggy, Becky G to przed momentem, a teraz kolejny duet, który tego lata narobił niemałego zamieszania na naszej liście Hot Bands. Robin Schulz i Barb z singlem Better Time. Dla mnie perełka.

Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. To jeszcze nie dzisiaj, spokojnie, jeszcze są wakacje, lato trwa w pełni. Co prawda dzisiaj ta pogoda była taka średnia, ale w tym tygodniu jeszcze nam dogrzeje, zobaczycie. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Jutro słyszymy się ponownie w takim samym składzie po 21, a godzinę wcześniej od 20 jeszcze odliczymy 10 najlepszych hitów. Do usłyszenia, trzymajcie się, dobrej nocy, cześć!

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity, by

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy.